0: kibelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
3: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
1: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
3: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
5: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
0: I po reklamie.

0: Ma.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
3: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: Myślisz, największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz, zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz, wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz, doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
5: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
2: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla Ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm w jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
3: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
6: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni Ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
13: Dziś w regionie trochę chmur i trochę słońca, padać nie powinno, a na termometrach w Rzeszowie krośnie czyniaśla. Zobaczymy od 20 do 21 stopni maksymalnie. Jutro ponownie 20 kresek i tu już niewykluczony deszcz. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej Rejtana, w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno. I przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego na miejscu zawężenia i ograniczenia prędkości.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
14: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Pali się ponad 100 hektarów lasu niedaleko Warszawy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Od wczoraj z ogniem w miejscowości Międzyleś walczy kilkuset strażaków. Do pomocy mają śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk. Ogniem objęty jest las w powiatach wołomińskim i mińskim, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
15: Szacujemy na chwilę obecną, że ponad 100 hektarów lasu jest objęte pożarem. W chwili obecnej ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu, i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
14: Z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców Ołdakowizny i Rządzy, które leżą w pobliżu lasu. Mieszkańcy przyznają, skala żywiołu jest ogromna.
16: Widać 40 km.
17: 44 km.
16: Jest tak zadymione całe miasteczko i czuć dym wszędzie.
14: Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru lasu było podpalenie. Pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii mają zagwarantować szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy finansowane z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Do tych trafią nowoczesne urządzenia kryptograficzne, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8, a później jeszcze w procedurze wspólnych zamówień.
14: Do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Ponad 1500 projektów społecznych zrealizowanych przez prawie 7500 uczniów. Tak w liczbach wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
19: Dla nich, czyli 15-18-latków, bardzo często jest to pierwsze doświadczenie realizacji projektu zespołowego, który trwa kilka miesięcy.
14: Mówiła Klaudia Wyszyńska z Fundacji Zwolnieni z Teorii. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone srebrnymi i złotymi wilkami. Szczegóły na zwolnieni-z-teorii.pl.
20: Sport.
14: Wiemy, kto powalczy w finale baraży o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Chrobry Głogów w porzutach karnych wyeliminował ŁKS Łódź. Emocji nie brakowało też w meczu Wieczystej Kraków i Polonii Warszawa. Zespół z Krakowa wygrał 3-2, choć przez całą drugą połowę grał w 10. Dzieje się też we French Open. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj wygrała z Elise Mertens. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Francisem Tiafoe.
21: No nie ten mikrofon. Prawie. Zacząłem mówić prawie, ale...
22: No i prawie ci się udało.
21: Prawie źle kliknąłem. Prawie 6:03. Dzień dobry.
22: Oj, to trzeba się dzisiaj naprawdę mocno rozruszać, żeby się rozruszać coś czuć. Bo to już tak koniec tygodnia, na oparach człowiek jedzie.
21: Poruszaj tym wskazującym.
22: Za dużo wysiłku.
21: Dwa przysiady wskazującym. Na początek. No na początek.
22: Co mi się, no dobra, no.
23: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
22: Zgiąłem, nie chcę się wyprostować.
21: Ten wskazujący?
22: Nie chce mi się go wyprostować.
21: Widzę, że go zgiąłeś właśnie.
22: Tak.
21: No weź.
22: Nie chce mi się go wyprostować.
21: Naciągnij go.
22: Pod kołderkę.
21: Dobrze, ale nie ma kołderki. Jest przyjemne, klimatyczne studio z najlepszymi polskimi hitami. Jesteśmy my, jesteście wy, mamy
22: Dzień
21: nadzieję.
22: Dobry.
21: Po drugiej stronie.

0: Czyli w skrócie nie oglądaj się za siebie, bo ci z przodu ktoś cię zaskoczyć może.
1: No uważajcie. Posłuchajcie, to tak nieładnie patrzeć w telefon, jak się rozmawia z kimś, ale my teraz z kolegą patrzymy.
0: No tutaj dobra, to dużo, tak posiedzimy sobie,
1: dużo,
0: tak?
1: Dużo.
0: Dobra, liczymy od niedzieli czy od poniedziałku liczymy?
1: Od poniedziałku.
0: Od poniedziałku, no to ja też. Rozmawialiśmy z Jarząbkiem poza anteną. Czy udało nam się w każdy dzień w tym tygodniu liczyć od poniedziałku?
1: Od niedzieli liczmy.
0: Od niedzieli to tak. Nie, to ja nie.
1: A ja tak.
0: Ustalaliśmy, czy udało nam się przekroczyć dziennie 10 tysięcy kroków.
1: To jest taka bariera, wiecie, psychologiczna, prawda? 10 tysięcy kroków to powinno się robić dziennie, tak mówią niektórzy dietetycy, którzy się znają na odchudzaniu podobno. Nie wiem, bo u mnie to nie działa. A uwaga, w tym tygodniu nie było dnia, licząc nawet od niedzieli, nie było dnia, żebym nie przekroczył tej bariery. Proszę bardzo, niedziela 15 tysięcy.
0: Kto by pomyślał?
1: 17 tysięcy.
0: Kto by pomyślał, panie Jarząbek?
1: Proszę bardzo, wtorek 10 tysięcy, środa 10,5 tysiąca, no i wczoraj 12, prawie 13 tysięcy.
0: To dlatego cię ten paluszek boli, nie możesz go rozprostować. Ale jest, bo ja... cały czas patrzysz w telefon, klikasz tymi palcami i sprawdzasz te kroki. No.
1: Myślałem, że chodzę na rękach. Nie, nie, nie, ale posłuchajcie, no chciałem się pochwalić przemiłować, bo to jest sukces.
0: Jest sukces. Mam nadzieję, sukces. Że troszeczkę tam pół kilo poszło w dół chociaż.
1: Nie, już nadrobiłem, spokojnie.
0: Już nadrobiłeś.
1: Oczywiście, że tak.
0: A, bo wiedziałeś, myślisz, że przeszedłeś i mogłeś więcej zjeść.
1: Myślisz, że ja chodzę dla tego, dla fanu? Nie, ja chodzę do spożywczego i z powrotem.
0: Okej, okay. I dlatego tyle kroków. I dlatego tak tyle kroków. Ale to jest sukces. To jest sukces. Trzeba zamienić minusy w plusy. Zawsze w

0: W każdym przypadku. Więc my dzisiaj do was chcielibyśmy z takim czymś wyjść, żeby minusy zamieniać w plusy. Czy jakiś sukces osiągnęliście w tym tygodniu, niekoniecznie sportowy?
1: Ale oczywiście, że osiągnęliście jakiś sukces. Pytanie tylko jaki? 726-826-826 albo Messenger. Najgłupsza, najdrobniejsza rzecz może się okazać sukcesem. Pochwalcie się, co w tym tygodniu udało wam się osiągnąć.
0: Zobaczcie, jak Jarząbek w was wierzy. Dajcie oczywiście, mu znać, że ma rację. 726-826-826. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? SK2. O Messengerze pamiętajcie, tam można wysyłać głosówki.
1: Wydłubałem pestki z arbuza też raz.
0: Wszystkie.
1: Wszystkie.
0: Sukces.

0: 19 minut po godzinie 6. Za nami Jeremi Sikorski. Za chwilę grupa Łzy z głośników waszego radia, a my tutaj odbieraliśmy telefony poza anteną i no, niektórych rzeczy nie da się zrozumieć z tego telefonu, ale jest ciekawy, posłuchajcie.
1: Cześć, tu Margarita. Potrzebuję na drogę, bo wczoraj zrobiłam kolczyk w języku. Pozdrawiam.
0: Ja tylko zrozumiałem o kolczyku w języku i to też tłumaczy niezrozumiałość tego telefonu.
2: Ale sukcesem jest to, że w ogóle cokolwiek powiedziała.
0: To raz, a dwa, niektórzy chcą mieć kolczyk w języku i jakby jako swój sukces życiowy osiągnięcie takie mają, że już ten kolczyk w buzi jest.
2: Tak? Ludzie sukcesu piszą też do nas na 726-826-826. Proszę bardzo, mój sukces w tym tygodniu. Pierwszy raz w środę udało mi się wejść do żabki tylko po jedną rzecz i wyjść tylko z jedną rzeczą.
0: Sukces. Ja domyślam się, jaka to o 6 rano może być jedna rzecz, mała, poręczna.
2: Nie wiem, kiedy to było. Może to było wieczorem, no.
0: A może to było
2: nie
0: wieczorem.
2: Nie oceniaj, mój drogi. Ludzie sukcesu, można cały czas dzwonić 726-826-826 albo Messenger. Co udało wam się w zeszłym tygodniu zrobić? Czym byście się chcieli pochwalić? Eskad.

0: Są pewne plusy płynące z tego, że ciągle pada.
1: Tak.
0: Są.
1: Bo, słuchajcie, no po wiosennych opadach w niektórych regionach Polski zaczynają pojawiać się pierwsze kurki. Choć są to tylko małe okazy.
0: Normalnie kurki rosną od czerwca do października. Zobaczcie, jest 29 maja i kurki już są, bo najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych.
1: Bo najlepsi grzybiarze to są kozaki.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie

0: miejsce. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Żabawel zawsze jest marzeń.
3: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
10: Piątek w regionie i chmury, i słońce, ale padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle w ciągu dnia. Zobaczymy od 20 do 21 stopni. W nocy od 9 do 10 stopni. Jutro około 20 i niewykluczony deszcz. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego, Kopii, Stoi Powstańców Warszawy. Przypominamy również o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Koniecznie patrzcie na znaki.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Około 1000 osób walczy z ogromnym pożarem pod Warszawą. Płonie las w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Prace strażaków, policjantów i terytorialsów wspomagają śmigłowce, samoloty i drony. Z okolicznych miejscowości ewakuowano 42 osoby. Nie ma informacji o poszkodowanych, a najnowsze informacje o pożarze w newsach o 7.00. Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Dron znalazł się w przestrzeni powietrznej państwa NATO w wyniku rosyjskiego ataku na cele w Ukrainie. We Francji padł kolejny rekord majowej temperatury. Na zachodzie kraju słupek rtęci pokazał po południu 37,8 stopnia Celsjusza. Służby Meteo France oceniły, że obecna fala upałów jest historyczna.

0: nie spada, bo ma pelerynę.
1: Ja powiem więcej, nawet nie to, że nie spada. On idzie cały czas w górę.
0: Cały czas.
1: Metzner ze swoim utworem Gotham, który to usłyszeliście przed chwilą na antenie Radia SK2, to numer 3 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Numer 3 bo awansował.
0: Proszę bardzo.
1: Ale kto wie, co może zmienić
0: dzisiaj. No, dlatego o tym mówiłem, bo to dziś już ostatni rzut waszych kliknięć na sk2.pl w zakładce Gorąca Polska dwudziestka, bo o 18 już wszystko będzie domknięte, lista przygotowana, kolejne notowanie dziś wieczorem.
1: My jesteśmy inni niż politycy. My zachęcamy do tego, żebyście brali udział w głosowaniu, w referendach różnego rodzaju, prawda? Zapraszamy do naszego referendum sk2.pl.
0: Tak, zapaczcie sobie herbatkę, niech zapadnie zmrok, niech ona wystygnie i wtedy zagłosujcie.
1: Grupa. I zastanówcie się dokładnie.
0: Hej, już teraz.
1: No to hej!

0: te gitary, to znaczy, że to był Szymon Wydra z grupą Carpe Diem i on już wie. On już wie. Taki utwór tego utworu, że wie, no to wie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Mamy telefon w sprawie sukcesu. Czy coś w tym tygodniu osiągnęliście?
1: Cina Breska. Mi w zeszłym tygodniu udało się sparować wszystkie skarpetki i nawet nie została mi żadna. O. Bez pary. O. Pozdrawiam.
0: Można? Można?
2: To czym się u ciebie żywi ten potwór skarpetkowy, który pożera skarpetki?
0: On może majtkami dziurawymi.
2: A może
0: dziurawymi majtkami.
2: Sprawdź majtki w takim razie.
0: Tak, tak.
2: Czy wszystkie są?
0: Czy wszystkie te z dziurami są? Bo jak tych bez dziur nie ma, to może się przerzuciło na co
2: tak,
0: innego.
2: Może tak być. No, trzeba uważać.
0: Jest jeszcze SMS. Wpadł taki. Cześć załogo Eski 2. Dziwne, 3. Spróbujcie przejechać po raz pierwszy prawie 3000 km w ciągu 4 dni. Mój Marek, zawodowy kierowca, tego dokonał. Zrozumie to tylko zawodowy kierowca, bo nawet nie wiem, ile razy okrążył kulę ziemską. Pozdrawiamy w trasie w Niemczech Dobrusia i Marek.
2: Pozdrawiamy w takim razie Dobrusię, Marka i tyłek Marka.
3: SK2.
0: Ale poczekaj, jak Dobrusia z nim jedzie, to ją też powinno
2: z siedzenia
0: boleć.
2: A skąd z nim jedzie? Tak napisała, że jedzie?
0: No pozdrawiamy w trasie
2: napisała,
0: w Niemczech.
2: Napisała, że Marek przejechał 3000 km.
0: A no dobra, no ale Dobrusia jedzie teraz z Markiem.
2: Może Dobrusia 1000 km spędziła
0: gdzie indziej. Może ma wygodniejszą poduszkę.

0: No jest jeszcze sobota i jest jeszcze niedziela poza tym tygodniem, a Lambert idealnie trafiła na dzisiaj, w piątek, utwór zatytułowany Piątek. 3,5 minuty zostało do 7.
1: O 7 punktualnie newsy w Radiu SK 2 i zróbcie głośniej, ponieważ mamy najnowszą informację w sprawie ogromnego pożaru pod Warszawą.
2: SK 2

0: masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
5: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
0: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: I po reklamie.
8: Piątek w regionie padać nie powinno. W ciągu dnia chmury i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 20 do 21 stopni maksymalnie. W nocy od 9 do 10 stopni. Jutro około 20 kresek ponownie, ale tu już niewykluczony deszcz. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. Teraz tłoczno na Rejtana i Piłsudskiego. Po stoicie na Lwowskiej trzyma rondo po Bitno.
9: Jest siódma, news Eskadwanna Łobocka. Cała noc walki z ogniem. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem ogromnego pożaru lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana działania mają ponownie wesprzeć samoloty gaśnicze i śmigłowce. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który obserwuje akcję. Mateuszu, jak minęła noc?
10: Strażacy podkreślają, że noc była bardzo trudna, ale udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. W akcji bierze udział około 1000 osób. Strażacy, policjanci, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Służby Leśnej. Dziś rano do działań mają ponownie wrócić samoloty gaśnicze i śmigłowce, które wczoraj kilkukrotnie zrzucały wodę nad płonącym lasem. Na miejscu widać też poprawę pogody. Przede wszystkim praktycznie ustał wiatr, który w czwartek powodował bardzo szybkie rozprzestrzenianie się ognia i utrudniał działanie z powietrza. Nadal zablokowana jest droga krajowa numer 50, a ewakuowanych zostało 42 mieszkańców okolicznych terenów.
9: Rosyjski dron uderzył w Rumunii, kraju NATO. Bezzałogowiec uszkodził 10-piętrowy blok w miejscowości Gałacz. Poszkodowane zostały 4 osoby, dwie z nich z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ewakuowanych zostało 70 osób. Było uderzenie i wszystko się zapaliło. Znalazłem odłamki. Wygląda na to, że z drona spadł na podwórku dwie uliczki stąd. Był bardzo głośny huk, niemal natychmiast po ogłoszeniu alarmu. Widać wyrwę w jednym z bloków. Mówił jeden z mieszkańców. Resort obrony Rumunii bada wszystkie szczegóły incydentu. Będą biegać i pomagać jutro w Nowym Sączu. Bieg po uśmiech to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim zbiórka pieniędzy dla chorych dzieci, którymi opiekuje się Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, mówi Justyna Sokołowska-Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu, która bieg organizuje.
11: Co roku mamy więcej uczestników. Oczywiście rośnie cały czas kwota, którą udaje nam się zbierać. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitny cel zebrania 110 tysięcy złotych. W zeszłym roku udało nam się zebrać 100 tysięcy. W tym roku będziemy wspierać 6 10-letnią mieszkankę Cieniawy. Drugą osobą, którą chcemy wspierać, to 13-letni mieszkaniec Gorlic. Dzieciaki będą mogły kontynuować swoje leczenie.
9: Bieg po uśmiech jutro.
7: SK2 Sport.
9: Piłkarska kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. To przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią, ale oczy kibiców skierowane głównie na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub i jest też pytany o przyszłość w reprezentacji.
12: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
9: Mecz z Ukrainą w niedzielę. Oskar Pietuszewski przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto. Nowa umowa piłkarza ma obowiązywać do 2031 roku.
13: 3,5 minuty po 7.
14: Tak, mam piątek, piękny dzień, 29 dzień maja.
13: Jakbym chciał powiedzieć wam wszystkim, żebyście się nie oszukiwali. My wiemy, że wszyscy lubimy chodzić do pracy.
14: Nie oszukujmy się, wszyscy wracać też lubimy, prawda?
13: Tylko najbardziej ten czas między chodzeniem nas lekko irytuje, żeby ostrzej nie powiedzieć.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Nie wiem, ile by musieli mi zapłacić, żebym do pracy chodził.
13: Wszystko zawsze zautomatyzowane musisz mieć, co?
15: To jest. Kawka.

0: Jest pełna głowa marzeń w piątek, bo weekendu początek i tak dalej, moglibyśmy sobie tutaj tych epitetów do piątku dołożyć, bardzo ładnych epitetów.
1: Jest to sukces, że za nami już poniedziałek, wtorek, środa i czwartek, prawda? To jest jednak sukces.
0: Dzisiaj, dzisiaj o sukcesach w Radio SK2, 11 po 7, dobra pora na telefon kolejny, słuchamy.
2: Witam wszystkich. I moim sukcesem w zeszłym tygodniu było to, że poszedłem z dziećmi na trampoliny i wytrzymałem 2 godziny takiego naprawdę intensywnego skakania. No jak skończyły mi się jakiekolwiek aktywności fizyczne, uważam to za naprawdę niezły sukces.
1: Brawo,
2: sukces,
1: brawo. To był sukces, tak oczywiście, brawo, brawo, oczywiście.
0: Klap, klap, klap, klap.
1: Ja chcę powiedzieć, że ja też... Kiedyś, raz w życiu byłem na trampolinach z dziećmi i to też był sukces, ale nie mój.
0: Trampoliny!
3: SK2. SK2.
1: Wytrzymała!
0: Wytrzymała, skupana! Wytrzymała, no. Dobrze, dobrze.
1: Ale było blisko, że pękła. Pękłaby!
0: Pękłaby!
1: Ale nie pękła.

0: 17 minut po 7, tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity i doniesienia. Co jeść, a czego nie jeść? Jest taki nagłówek, że Włoszki chrupią go do obiadu. Pomaga na trawienie i uczucie ciężkości. Powiem tylko tyle, chodzi o fenkuł.
1: Fenkuł?
0: Czymkolwiek jest.
2: Polki fenkułu żadnego nie potrzebują. Nasze biało-czerwone wzdęcia, uczucia ciężkości, nic z tych rzeczy u nich nie zachodzi. Nie, Polki takich rzeczy w ogóle nie robią.
0: Albo zamiast fenkułu jedzą polskie fiołki. Jak już to robią, to pachnie tylko fiołkami.
2: Ta jest. SK2. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej. Chcę żyć z tym przeświadczeniem.
0: Cały czas.
2: Cały czas. Cały czas.

0: 25 minut po 7 w Niemczech trwa operacja Pastwisko dla niezorientowanych. Już tłumaczymy, o co chodzi. Już kiedyś o tym mówiliśmy, ale teraz wszystkie tropy prowadzą do nas, bo Niemcy ścigają zorganizowane grupy przestępcze, które kradną krowy, a trop prowadzi do Polski.
1: No, to pewnie za wszystkim stoją jakieś nasze polskie byki z jakiegoś gangu.
2: SK2.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Okej, raport wysłany.
4: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
4: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
4: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
4: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
8: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
10: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
13: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
14: A jak to wpływa na państwa codzienność?
13: Ciągle coś się nie domyka.
12: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej. Tam są drzwi.
14: Proszę pana, bo tam są drzwi.
15: Polskone Porta Dere Ercato.
16: Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
17: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
4: I po reklamie.
18: Trochę chmur i trochę słońca. Tak będzie dziś. W Rzeszowie krośnie, czy jaśnie, padać się nie powinno. A na termometrach zobaczymy od 20 do 21 stopni. W nocy od 9 do 10 kresek. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie, obowiązują do godziny 9.30. A teraz wzmożony ruch na Rejtana, Piłsudskiego, Kopisto oraz Powstańców Warszawy.
19: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Strażacy już kilkanaście godzin zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu pod Warszawą. Od rana ich działania wspomagają samoloty gaśnicze i śmigłowce. Część mieszkańców okolicy spędziła noc poza swoimi domami. Ewakuowano łącznie ponad 40 osób. Nikt nie został poszkodowany, a do tematu wrócimy w newsach o 8.00. Dzisiaj podpisanie kolejnych umów z polskimi firmami w ramach programu SAFE. Pierwsze podpisane były wczoraj i dotyczyły dostaw przez polskie firmy na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Mężczyzna, który planował zamach podczas koncertu Taylor Swift, skazany na 15 lat więzienia, został zatrzymany w sierpniu 2024 roku na dzień przed pierwszym z trzech planowanych koncertów w Wiedniu. Beran A. jest Austriakiem pochodzenia północno-macedońskiego, który złożył przysięgę wierności państwu islamskiemu.

0: 726 826 826. Należy podać ten numer telefonu, bo to dzisiaj
1: PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo.
0: Słuchajcie, zanim odblokowaliśmy linię, już były telefony.
2: Dzień dobry, tu Gosia z Ciechocinka. Chciałam przesłać życzenia mojemu najzdroższemu mężowi na świecie, bo ma dzisiaj urodziny. Będę miała w końcu pełnoletniego męża. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i słuchaczy, i prowadzących.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: I w tym momencie odbieramy już wszystkie telefony na żywo.
0: Pierwszy telefon na żywo, dzień dobry. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim ten ktoś jest dla ciebie?
3: Cześć, z tej strony Biola. Pozdrawiam Mateusza, który miał w poniedziałek urodziny. Dominika, Anetkę, Piotrusia, Ulę, Roberta, Natalkę, Julkę i Grzesia. Pozdrawiam, Biola z Łodzi. Buziaki dla was.
0: Buziaki, dzięki, pa. Kolejny telefon. Jak masz na imię? Kogo pozdrawiasz? Kim jest dla ciebie?
4: Cześć, tu Kasia. Pozdrawiam moją mamę Małgosię, pozdrawiam moje koleżanki, kolegę Marcina, najlepszego baristę w Warszawie i całych wszystkich słuchaczy Eskipa.
0: Aż Jarzobek chce siorbnąć kawą w tym momencie.
1: Idę na poszukiwanie Marcina.
0: Kolejny telefon. Halo, dzień dobry, tu PKP. Kogo dzień pozdrawiasz? Dobry. Kim jest dla ciebie?
5: Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, z naszej pracy, Asię, Agnieszkę i resztę tych cymbałów.
0: A kto pozdrawiał? Jak masz na imię?
5: Przemek.
1: Przemek. To jeszcze ze dwie trąby znajdziecie i macie orkiestrę. No.
0: Tu się ktoś rozłączył. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Tu PKP. Kogo pozdrawiasz? Jak masz na imię?
6: Mam na imię Alicja i pozdrawiam mojego szwagra, który jedzie za mną samochodem i siostrzenicę Kingusię. Pozdrawiam.
0: Pięknie poszło. Szerokości. Kolejny telefon. Tu PKP. Dzień dobry. Słuchamy.
7: Dzień dobry, mój imię jest Rydej, przypuszczam się mojego tatę Pawła i moją koleżankę Zosię.
0: Koleżankę Zosię, zrozumieliśmy, reszta była troszeczkę niezrozumiała.
1: Tajemnicą.
0: Tak, pozdrawiamy.
7: Tatę Pawła i Zosię.
0: A tatę!
1: Tatę Pawła.
0: Dobra, już rozumiemy, wszystko wiemy, pozdrawiamy. Kolejny telefon, tu się ktoś nie doczekał. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu PKP.
8: Dobry, mam na imię Ola i pozdrawiam
0: moją
8: rodzinę i klasę, moją klasę 3B.
0: 3B, też chodziłem do 3B. Tylko w innym roku. I teraz ostatni telefon na dziś przyjmijmy. Tutaj PKP, proszę słuchać nas przez telefon, nie przez radio. Słuchamy, dzień dobry.
9: Cześć, z tej strony Piotr. Tydzień czasu was nie słyszałem, byłem w Tunezji. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy razem ze mną odpoczywali.
0: Proszę bardzo, Piotruś.
1: Ja dziękuję za takie te pozdrowienia.
0: Za takie pozdrowienia, to ja ci serdecznie dziękuję.
1: Serdecznie ci dziękuję.
0: Zazdrościmy, Piotruś. Wszystkiego dobrego, oczywiście. Adios! Kolejne PKP w przyszłym tygodniu. Eska.

0: Wideo Wyszkoni, znaczy wideo Jania Wyszkoni w Radio SK2, 8 minut do 8. Gazetka w ręce,
1: jest,
0: to
1: bo
0: coś będzie.
1: Nie dość, że ładnie pachnie druk, to jeszcze czytam sobie, że Wiki Gabor chce nagrać romski hymn z Edytą Górniak.
0: Z Edytą Górniak.
1: Z Edytą samą.
0: Przepraszam bardzo, czy Romowie jadą na mundial?
1: Nie, Romowie nie jadą na mundial, mój drogi.
0: To może to i dobrze.

0: Nasz towar eksportowy. Wygraliśmy Eurowizję Junior za sprawą tego utworu. Anyone I Want To Be. Tu troszkę po polsku, tu troszkę po europejsku, bo wiadomo, trzeba było jakoś zabłysnąć wtedy. 5 minut zostało do godziny 8. Gramy w Państwa Miasta po 8. Prezent marzeń wartości 500 zł do zgarnięcia.
1: Ja tylko przypomnę, że Europa to nie państwo, gdybyście chcieli wiedzieć.
0: Tak, 726-826-826. Tak SMS-owo się można zgłaszać, a na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, więc zgłoszenie będzie związane z sąsiadem.
1: Tak, poprosimy 3 słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada. Przedstaw się nam się tutaj ładnie przed milionami słuchaczy. 3 słowa do sąsiada, jakie skierujesz?

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Zabawel zawsze jest marzeń.
6: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
11: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
11: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
11: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
10: I to tu?
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: I po reklamie.
20: Padać w regionie dziś nie powinno, a dziś chmury i słońce naprzemiennie, a na termometrach zobaczymy od 20 do 21 stopni. To w Rzeszowie krośnie czy jaśnie, a w nocy od 9 do 10 kresek. Wyjeżdżamy na drogi w Rzeszowie, a teraz postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo Pobitno. Wzmożony ruch też na Marszałkowskiej Piłsudskiego w pobliżu ronda Kuronia, a także na dojeździe do ronda Pobitno.
21: Jest ósma, newsy SK2 Anna Łobocka. Pogorzelisko to ponad 300 hektarów lasu. Przy gaszeniu pożaru pod Warszawą pracuje blisko 800 ratowników i 200 pojazdów. Wznowił loty policyjny śmigłowiec. To najnowsze informacje w sprawie wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim. Jak podają służby, sytuacja jest pod kontrolą, ale w związku z dużym obszarem działań dogaszanie pożaru może potrwać nawet 3 dni. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
22: Tak jestem, dzień dobry.
21: Dzień dobry, powiedz, jak sytuacja wygląda na miejscu.
0: strażacy opanowali sytuację, przekazał dzisiaj nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
15: Mamy 225 zastępów, ponad 800 ratowników Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: Jak dodaje, finalne szacowanie Pogorzeliska może zająć jeszcze kilka dni.
15: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań.
0: Jeśli warunki pogodowe się nie zmienią, do domów jeszcze dziś będą mogli wrócić ewakuowani mieszkańcy z okolicznych terenów.
21: Po Krakowie ruszyła lawina. W Radomiu rozpoczęło się zbieranie podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego oraz Rady Miasta. Akcja planowana była od dawna, mówi Filip Waligórski z Komitetu Referendalnego.
22: Jest to inicjatywa całkowicie społeczna i doprowadzimy do tego, że prezydent miasta, który nie potrafi zarządzać Radomiem już od dwóch kadencji, a teraz już trzecią kadencję nie potrafi tym Radomiem zarządzać, został odwołany.
21: Prezydent Radosław Witkowski zapewnia, że jest gotów do dyskusji.
23: Mogę Państwu zadeklarować, że jeśli pozyskam informacje, gdzie podpisy są zbierane, to oczywiście mogę się tam pojawić nawet z kawą, bo mogę porozmawiać o sprawach, które są ważne z punktu widzenia Radomia według tego komitetu.
21: By doszło do referendum, należy zebrać około 15 tysięcy podpisów. Komitet ma na to 60 dni. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego między innymi pokazy i warsztaty dla publiczności.
24: SK2 Sport.
21: Dziś w Paryżu polski pojedynek. W samo południe w trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet, zdecydowaną faworytką Świątek. Nie ma wątpliwości. Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu.
25: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłaby gigantyczną sensacją.
21: W marcu, przypomnę, w Miami Linet sprawiła niespodziankę i wygrała ze Świątek. Kolejny krok koszykarzy za Stalu Zielona Góra w stronę finału Orlen Basket Ligi. W drugim meczu swojego półfinału wygrali z Arką Gdynia 85-83 i prowadzą 2-0.
26: Zgłoszenia spływają a propos sąsiadów. Bardzo nas to cieszy.
27: Jestem bardzo zadowolony z waszej twórczości. Trzy słowa do ojca sąsiada, czy do sąsiada?
26: Do sąsiada, to zgłoszenie do państwa miast. Pamiętajcie o tym. Za kilkanaście minut zagramy. Tymczasem 4 po 8. Cześć ponownie.

0: 10 minut po 8.
1: Ale są plany, ale będzie fajnie, ale będzie szybko.
0: Co ty taki nakręcony?
1: Europa planuje internet pod lodami Arktyki.
0: To jest skomplikowany temat.
1: To wytłumacz państwu, panie profesorze, w takim razie, inżynierze.
0: Chodzi
1: o to. Bo ty kończyłeś te szkoły, że wszystkie, no, mów.
0: Chcą ominąć trasy zagrożone działaniami wojennymi.
1: No.
0: Jeśli chodzi o światłowód, tak jak Morze Czerwone. I tak jest taki projekt, który przewiduje wykopanie tunelu pod Arktyką, czyli pod biegunem północnym miałby przebiegać światłowód.
1: Teraz wytłumacz państwu, północny to jest ten na górze czy na dole?
0: Na górze.
1: To jest ważna sprawa.
0: W okolicach bieguna północnego miałoby to wszystko przebiegać. Inwestycja ma zostać uruchomiona niebawem, bo to za 4 lata, w 2030 roku. Prace badawcze już trwają. Światłowód pod biegunem.
1: Tak. I już w internecie widzicie, nie pooglądacie sobie wy z Bereźnicy tych filmików hot.
0: Będą same cold. Eska.

0: Lubię zamiatanie, lubię zamiatanie gitarką w tym utworze.
1: Nie mów tego głośno, podobno żona słucha, tak?
0: No ale zamiatanie gitarą.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Najwyżej mikrofibrę do gitary sobie doczepię i będę sprzątał całe mieszkanie gitarą. A co?
1: A jak, oczywiście.
0: A jak. Ola i Marek, dzień dobry. Odbiegając od tematu sprzątania, zagramy w Państwa miasta, co?
5: Tak jest.
0: Są jakieś aktywności, czyli że jesteście, mam nadzieję, że z zasięgiem u was wszystko w porządku. Jeśli nie, to ja przypominam zasadę, a wy poprawiajcie zasięg. Losujemy wam literę z koła, kręcąc w prawo lub w lewo. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
0: No i właśnie. Tak. O, dobra, no, już właśnie. Myślałem, że zasięg. Dobrze. Ale dwa taki były. Były dwa taki, więc możemy zacząć.
1: Konkurs.
0: Olunia, Olunia,
1: prawo
0: pierwsza.
1: Czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo.
0: No i jakżeś to zakręcił?
1: No
0: i
1: jakżebym to zakręcił?
0: No, chyba dobrze. Litera L.
1: L.
0: L. L. Okay. Jak la, la, la. No, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Lapłania.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lubić.
1: Roślina.
5: Lilia.
1: Kolor.
5: Lawendowy.
1: Zawód.
5: Lekarz.
0: Dobra, 6.
1: Wiecie, co będę sprawdzał.
0: Ale
1: teraz.
0: Ja też wiem, co ty będziesz sprawdzał. Ola, jakie ty państwo powiedziałaś?
5: Ja już nie wiem.
0: A ja wiem.
1: No Ola.
0: Powiedziałaś Laponia.
5: No, aha, okej.
1: A wiesz, co to jest Laponia?
5: No, to już
0: po Ale poczekaj. Trzeba się wyciągnąć wnioski.
1: No. Laponia to jest region we Finlandii. To jest taki, takie jakby, wiesz co, województwo mazowieckie albo zachodniopomorskie.
0: Laponia to jest województwo Świętego Mikołaja.
1: Tak jest.
0: No.
1: On tam jest burmistrzem, wójtem.
5: No tak, mówiliście o tej północy rano.
0: Ale Ola, poczekaj, jeszcze nic straconego. Co prawda nie
1: Marek
0: możemy...
1: Marek się może włożyć
0: na
1: państwie.
0: Nie możemy państwa zaliczyć, więc ze dla Oli, okrągłe. A Marek, zobaczymy jak pójdzie tobie, no. W prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo.
1: W lewo.
0: Zero masz do przebicia, czyli...
1: Posłuchajcie, ja pamiętam taką edycję, że było 0-0.
0: Ja też pamiętam taką edycję, że było 0-0. Zobaczymy. Litera się wylosowała I. I z kropeczką. 20 sekund, Marku. Uwaga, państwo.
6: Irak.
0: Miasto.
6: Inowrocław.
0: Tytuł filmu.
6: I nie ma mocnych.
0: Imię.
6: Irek.
0: Roślina.
6: Ireneusz. Ireneusz imię.
1: Dobra, może być.
0: Roślina.
6: Irys.
0: I potrawa. Marek już się nie stresuje chyba, co?
1: No.
0: O, już tam. Kij tam z potrawą.
6: Co tam potrawa?
0: Dobra. Państwo jest.
1: Tytuł filmu ci nie zaliczę, bo powiedziałaś i nie ma
0: mocny. Ja bym nawet, jakbyśmy wszystkiego nie zaliczyli, to no, jeden punkcik wystarczył Markowi, a państwo, miasto było...
1: Nie, no tytuł filmu i nie ma mocni, ale nie ma mocny. Ale.
0: No dobra, to dwa. Żeby nie było, że tak, że jakieś widzisz 10-0. No.
1: Posłuchajcie, no to jest taki klasyczny wynik.
0: Trzeba być dżentelmenem, 2-0 wystarczy.
1: Która polska reprezentacja zdobywa przeważnie, prawda, w plecy 0-2.
0: Olunia, pięknego nagrody pocieszenia lecą do ciebie w takim razie za to 0. Ale Mareczek ma dzisiaj prezent marzeń o wartości 500! 500! Cieszysz się? Za prezent jakiś taniec goryla czy coś.
1: Nie chciałbyś tego widzieć. Nie chciałbyś tego widzieć.
0: Jakbym wygrał 500, to cieszyłbym się.
1: Ja wiem, co ty byś robił, jakbyś wygrał 500.
0: Dobra.
1: Myśmy to robili razem do poniedziałku.
0: Tak.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I by nic nie zabrakło.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: widzisz, była, wie, wszystko ogarnia, a ty nigdzie mądra. Nie byłeś, nic nie widziałeś i co?
1: A też wiem.
0: No, tak sobie wmawiasz. 27 minut po 8, teraz o nietypowej sytuacji na autostradzie A6, bo pospały się mandaty. Tysiące mandatów zarejestrowanych przez odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 i teraz odwołują, anulują wszystkie te mandaty, bo był błąd odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6, a za błąd był odpowiedzialny urzędnik, który w nieprawidłowy sposób dokonał konfiguracji tego typu sprzętu odcinkowego pomiaru prędkości.
1: No to rzeczywiście w to po urzędnika, więc teraz pewnie przerzucą go na jakiś inny odcinek.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Biedronki do Media Markt.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Dziś w regionie padać nie powinno, na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 20 do 21 stopni. W Rzeszowie Krośnie czy Jaśle dziś chmury i słońce naprzemiennie, a w nocy od 9 do 10 stopni na plusie. Cały czas przypominamy o utrudnieniach na ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Ta trasa jest w rozbudowie, teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej Rejtana, w pobliżu ronda Huronia i w pobliżu ronda Pobitno.
10: 8.32 News SK2 Anna Łobocka. Ponad 100 hektarów objętych ogniem. Z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą walczy blisko 1000 osób. To strażacy, policjanci i żołnierze. W akcji bierze udział też policyjny śmigłowiec. Ewakuowano ponad 40 osób z okolicznych miejscowości. Nikomu nic się nie stało. NATO potępiło nierozważne postępowanie Rosji i zapowiedziało dalsze wzmacnianie obrony. To po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. 2 osoby zostały lekko ranne. Więcej o tym powiemy w newsach o 9. I jeszcze Stany Zjednoczone. Na przylądku Canaveral na Florydzie eksplodowała rakieta Jeffa Bezosa. Według mediów może to opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka konstelacji internetowej.

0: Zobaczcie, jak to wszystko zatacza koło. OLA i Koła Czasu. Idealny utwór na ten czas. Na ten czas, na 8:40, bo to pora na nasz kącik odkurzający, czyli przeglądamy newsy, nagłówki, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. Dzisiaj podróż do 2008 roku, to już 16 lat. Co kręcisz głową, że nie?
1: No nie 16.
0: To ile?
1: 18.
0: A, 18.
2: Jesteś głupi!
0: Chyba ty! Tak byśmy się przekrzykiwali w 2008 roku. Właśnie tak. Dobra, 2008 rok, nagłówek, który zmienił postrzeganie całego świata, który odmienił nasz kraj.
1: 18 lat temu Super Express napisał: nie śpię, bo trzymam kredens. Tekst ukazał się po tym, jak pan Andrzej Bednarka z Suboczyn pod Częstochową skarżył się na tiry przyjeżdżające koło jego domu i one taki hałas robiły, że mu się kredens na łeb walił.
0: I nie uwierzycie, co się dzieje po tych, dobra, już obliczyliśmy, 18 latach, tak? Co się dzieje dzisiaj, 29 maja 2026 roku?
1: I pisze o tym dzisiaj Super Express dzisiejszy, który pojechał do pana Andrzeja się zapytać, jak tam panie Andrzeju, a pan Andrzej im mówi: kredensu już nie ma.
0: A ja dalej nie śpię.

0: gasną.
1: Świetliki chyba. Świetliki gasną i się zapalają.
2: A motyle co robią?
1: A motyle latają.
2: A może się zapalają do latania?
1: Może.
2: No mają, są pełne zapału i...
1: Może ktoś jest zapalony do jazdy samochodem? To słuchajcie, bo tutaj bardzo ważne informacje od rządu płyną. 10 do 9 i teraz o tym, że przedłużone to wszystko zostanie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy mniej płacić za tą benzynę, ten CPN cały, czyli obniżone stawki miały obowiązywać do niedzieli najbliższej.
1: Ale
2: będą obowiązywać do 15 czerwca, czyli do połowy czerwca.
1: Tak, taką decyzję podjęło Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Obniżony VAT i akcyza na niektóre paliwa do 15 czerwca.
2: A ja przypominam tylko, że za niedługo czerwcówka. A czerwcówka nie może być gorsza od majówki, prawda? Będzie się więc lało strumieniami?
1: Niby tylko zostawiają obniżony VAT i tą akcyzę, ale z perspektywy długiego weekendu będzie to czerwcówka bez VAT. SK2

0: Krakowski Splin, ależ to jest utwór, Madam.
1: I mamy kolejny sukces w tym tygodniu. Dotrwaliście z nami do prawie godziny 9.
2: No a to już tuż, weekend się zbliża. Dzisiaj o sukcesach rozmawialiśmy. Jakie mieliście sukcesy w tym tygodniu? Mamy jeszcze głosóweczkę na koniec.
3: Ja tam myślę, że taki też sukces ekologia, bo mniej papieru toaletowego zużyłem. A poza tym to rozwiązywałem więcej krzyżówek. I w sumie jak już rozwiązana, to w tym pierwszym celu może się nawet przydać.
2: No tak,
1: ale jak rozwiązana? A jakby mu długopis na przykład przestał pisać i byś nie rozwiązał tej krzyżówki?
2: W tym miejscu, o którym mówi słuchacz, można zrobić jakieś esy, floresy i niekoniecznie długopis jest do tego potrzebny. Eska.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz. Pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Bach MediaMarkt.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
15: W Rzeszowie nadal wzmożony ruch we ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej, na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno, tutaj postoicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. No i przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30, koniecznie patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozy, dziś bez opadów, w ciągu dnia chmury i słońca naprzemiennie, a na termometrach zobaczymy do 20 do 21 stopni.
16: Jest 9. News SK2. Anna Łobocka, Dromader i Black Hawk znów w akcji. Od rana biorą udział w akcji gaszenia ogromnego pożaru lasu pod Warszawą. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Tak, jestem. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Powiedz, jak wygląda miejsce akcji.
17: Ponad 200 zastępów Straży Pożarnej nadal walczy z ogromnym pożarem. Według szacunków ogień objął już około 300 hektarów. Jak zapewne słychać w tle, od świtu nad pogorzeliskiem ponownie pracują samoloty gaśnicze Dromader oraz policyjny Black Hawk z podwieszonym gigantycznym zbiornikiem na wodę. Strażacy podkreślają, że dzisiejsze warunki są lepsze niż wczoraj. Przede wszystkim osłabł wiatr, który wcześniej bardzo utrudniał akcję i przyspieszał rozprzestrzenianie się ognia. Mimo to, jak podkreślają strażacy, działania mogą potrwać jeszcze nawet 3 dni.
16: Potępiamy nieodpowiedzialne, lekkomyślne działania Rosji. To reakcja NATO po tym, jak rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok w mieście Gałacz w Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne. Rumuńskie MSZ z kolei nazwało incydent eskalacją i oświadczyło, że podejmie niezbędne kroki dyplomatyczne. Obecnie wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, mówi generał Gorghe Maxim. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, lecz ze skutkami konfliktu toczącego się w sąsiedztwie naszej granicy nie było możliwości podjęcia działań przeciwko temu obiektowi. Nie wiedzieliśmy, czy był to dron uzbrojony, władunek bojowy, czy służący do zmylenia obrony. Strona rosyjska tego incydentu jeszcze nie skomentowała. Tłum starł się z ochroną i policją. Jedna osoba zatrzymana. Przerwane juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. To po tym, jak tłum napierał na wejście na teren studenckiej imprezy. Starcia ze służbami widać m.in. na nagraniu, które pojawiło się w sieci.
18: Gazem dostałem! Co tu się dzieje?
16: Doszło do czynnej napaści na policjanta, mówi Marzena Szwed z komendy w Gliwicach.
19: Zatrzymana została jedna osoba, jest to mężczyzna lat 17, mieszkaniec Gliwic, który dokonał czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
16: Policja nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie wiadomo na razie, czy dzisiejsze koncerty odbędą się zgodnie z planem.
0: SK2 News, Rzeszów.
15: Jałuserki, zjazd, tymczasowy areszt dla mężczyzny, który umyślnie uszkodził zabytkowe wyposażenie kaplicy. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu przy ulicy Decowskiego w Krośnie. Mężczyzna podpalił fragmenty blatu drewnianego ołtarza oraz obraz. Był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Grozi mu 12 lat odsiadki. Ponad 9 tysięcy wniosków o świadczenie wspierające złożyli od początku tego roku do ZUS-u mieszkańcy Podkarpacia. Przypomnijmy, świadczenie jest formą wsparcia skierowaną do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat.
20: 9:03, tutaj Radio SK2. Powiedziałabym, jakie mamy święto w kalendarzu, ale dla mnie piątek jest świętem samym w sobie. To zawsze powód, by zrobić coś inaczej. Coś dobrego zjeść, pójść do kina albo po prostu odpocząć na kanapie. Świętujmy zatem muzycznie z najlepszymi polskimi hitami, bo tylko takie wam gramy. Kasia Grodzka, dzień dobry. No to...

Gabriel Fleszer. Jego bilet do nieba w Radiu SK 2. Za to Robert Lewandowski biletu na wyjazd z polskiej reprezentacji absolutnie nie potrzebuje. Na wczorajszej konferencji prasowej przed meczami towarzyskimi zapowiedział, że na razie nigdzie się nie wybiera i nie ma konkretnej daty zakończenia kariery w reprezentacji Polski. Przyznał za to, że jego piłkarska przyszłość i to, ile jeszcze da kadrze swojego serducha, zależą od wyboru nowego klubu. Powiem wam tak, brak konkretnej daty emerytury. Super, pięknie. I tak to jest, że w tym kraju i tak nikt z nas nie wierzy w oficjalny wiek emerytalny, więc graj nam, Robert, jak najdłużej. SK.

Od zawsze myślałam, że w tytule piosenki, którą już za chwilę zagram wam jako wehikuł czasu, jest zupełnie inne słowo, bo Grażyna Łobaszewska śpiewa, że czas nas uczy pogody. Ja zawsze słyszałam tam, że uczy pokory. I powiem wam, że w sumie obie wersje jak najbardziej pasują, bo to po prostu utwór o dojrzałości i też o tych wszystkich rzeczach, które właśnie z nią się łączą.

0: Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Marisa, to za nami. I to się oczywiście nie zmienia z polską muzyką, a wy możecie na te swoje ulubione kawałki głosować, żeby już dziś po godzinie 18 w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki usłyszeć ten swój ulubiony utwór, przy którym na sk2.pl kliknęliście takiego małego plusika. A co tam piszczy w zestawieniu? O tym już teraz gospodarz Łukasz Zduńczyk.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Grime.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
6: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
11: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
12: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
13: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
16: I po reklamie.

0: piosenka ogniskowa, bo jak soczewka skupia wokół ogniska z gitarą bardzo fajnych ludzi i kojarzy się z przyjemnymi wakacjami gdzieś tam na łonie najpiękniejszej polskiej natury. Zespół Golden Life i oprócz gramy wam tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
4: MediaMarkt.
5: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
12: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
13: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
16: I po reklamie.
17: Później w regionie pojawi się znacznie więcej chmur, ale według prognoz dziś nie powinno padać. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle średnio 13 na plusie. I temperatura podskoczy nam jeszcze mniej więcej do 20-21 stopni. W nocy 9-10 stopni na termometrach. Jutro około 19 i niewykluczony deszcz. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego, w pobliżu Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno. Jedźcie ostrożnie.
1: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Ogień nie rozprzestrzenia się. To najnowsze informacje na temat pożaru lasu pod Warszawą po odprawie ministra spraw wewnętrznych ze służbami. Żywioł spalił blisko 300 hektarów lasu. Obecnie służby pracują nad dogaszaniem pogorzeliska. Wspierają ich w tym samoloty, helikoptery i drony. Nie ma zagrożenia dla ludności cywilnej i nie są planowane kolejne ewakuacje, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Wczoraj ze wsi Ołdakowizna ewakuowano 42 osoby. Sporo pociągów ma opóźnienia. To po śmiertelnym wypadku na torach we Wrocławiu. Do tragedii doszło między stacjami Grabiszyn a Popowice, mówi Marta Pabiańska z PKP PLK.
16: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
1: Na miejscu pracują służby. Nowelizacja ustawy łańcuchowej przyjęta przez Sejm. Za było 381 posłów. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Określone są też minimalne warunki trzymania zwierząt w kojcach. Ich powierzchnia musi umożliwić psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Teraz dokument trafi do Senatu, później na biurko prezydenta, który zawetował wcześniejszą ustawę.
10: SK2 News, Rzeszów.
18: Michał Serkis, ponad 85 milionów złotych trafi do rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Pieniądze otrzyma 11 gmin, które postanowiły połączyć siły i wspólnie realizować inwestycje. Powstaną na przykład nowe strefy rekreacji w Terliczce, Jasiące i Nowej Wsi, Tężnia Solankowa w Czarnej, monitoring w Chmielniku i Lubeni, a w Łańcucie odnowiony zostanie staw browarny. Będą zmiany w kursowaniu rzeszowskich MPK-ów, to już od jutra podczas trwania triatlonu. Szczegóły na zt.mrzeszów.pl.
0: Jak psu, kiełbasa, tak ta ustawa się im należała, tak wam powiem. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Na dobre wejście w weekend mam dla was Dawida Podsiadło i Papa Dance. Ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, piątkowy dzień dobry. 10

Tak, to jest. Jak człowiek zobaczy uśmiech tej ukochanej osoby, to góry potrafi przenosić. O ile nie będzie latał mu komar koło ucha oczywiście. Wtedy ręce opadają. Sumptuastic i za jeden uśmiech twój. Tak wam gramy w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. No właśnie, wracając do komarów, coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć, bo naukowcy właśnie odkryli, że te bzyczące bestie potrafią się uczyć i zaczynają kojarzyć różne zapachy sprayów antykomarowych. No, więc będą one na pewno mniej skuteczne. Wychodzi na to, że zamiast jakichś takich bajranckich psikaczy z drogerii, jedyna skuteczna metoda to ta tradycyjna, znana od dawien dawna, czyli taniec z kapciem w ręku. Tego cwaniaczki jeszcze nie rozpracowały. SK

0: To gwiazdy tegorocznego festiwalu w Opolu, Lady Punk i sztuka latania w Radiu SK 2. Panowie z okazji swojego 45-lecia dadzą wielki koncert ostatniego dnia festiwalu, czyli w niedzielę, a my w Opolu też będziemy. O tym, co festiwalowego przygotowaliśmy dla Was w przyszłym tygodniu, usłyszycie już teraz.
1: SK 2.
2: Autopromocja. SK 2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: Wsłuchaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
3: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Zabawel zawsze jest marzeń.
6: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Okej, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
12: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
13: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5000 zł na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
14: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
17: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
18: A jak to wpływa na państwa codzienność?
17: Ciągle coś się nie domyka.
16: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
18: Proszę pana, bo tam są drzwi.
19: Polskone Porta Dere Ercato.
0: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
10: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
7: I po reklamie.

0: Wakacje, czas odpoczynku, ale nie dla niej. Kaśka Suchacka i Madison na antenie Radia SK2. Kaśka Suchacka będzie kontynuowała swoje podróże po Polsce. To w ramach takiej specjalnej trasy po polskich amfiteatrach będzie dawała i muzykę, i radość jej towarzyszącym. Tutaj Radia SK2, zbliża się godzina 11, za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
16: I po reklamie.
17: Na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie w tym momencie od 14 do 16 stopni. Temperatura jeszcze nam podkoczy do 20-21 kresek. Później też pojawi się nieco więcej chmur, ale według prognoz padać dziś nie powinno. W nocy od 9 do 10 kresek, a jutro już niewykluczona pad deszczu. I na termometrach zobaczymy około 19 stopni powyżej zera. Przypominam o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki.
18: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Ostra reakcja prezydenta Nawrockiego na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. 8 czerwca kapituła Orderu Orła Białego będzie dyskutować o ewentualnym odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Zapowiedział to dziś Karol Nawrocki, odnosząc się do decyzji swojego ukraińskiego odpowiednika w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek specjalnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
19: Jak podkreślił prezydent Nawrocki, decyzja prezydenta Ukrainy będzie napędzać Rosję, której zależy na skłóceniu naszych narodów.
20: Dostarczył najlepszego materiału rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
19: Powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Karol Nawrocki. Decyzję szefa ukraińskiego państwa potępił też MSZ, wręczając oficjalną notę protestacyjną ambasadorowi Ukrainy w Polsce. Wołodymyr Zełenski tłumaczył z kolei, że podjął takie kroki, by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska i nagrodzić żołnierzy za wzorową obronę Ukrainy.
18: Sejm za ustawą o statusie osoby najbliższej. Teraz los dokumentu leży w rękach prezydenta. Według rządowej koalicji to krok w stronę pomocy osobom żyjącym w nieformalnych związkach, ale według PiS-u i Konfederacji to konkurencja dla małżeństwa. I o tym Sejmu Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Przeciw przyjęciu ustawy głosowali wszyscy politycy opozycji, a także 4 posłów PSL-u, co jednak zupełnie nie wpłynęło na ostateczny wynik.
4: Za 230, przeciw 198 osób wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.
3: Teraz ustawa trafi do Senatu i potem na biurko prezydenta i prawdopodobnie tam zostanie zawetowana, bo szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zapowiedział, że przepisy w obecnym kształcie nie zyskają poparcia Karola Nawrockiego. Ich autorzy z Lewicy i PSL-u zapowiadają jednak dalsze rozmowy z prezydentem w tej sprawie.
18: 3 osoby zostały poszkodowane. Na autostradzie A4 w Mysłowicach zderzyły się 3 auta, 2 osobówki i ciężarówka. Trasa w kierunku Krakowa jest zablokowana. Na miejscu ląduje helikopter LPR-u. Policja wyznaczyła objazd drogą 86. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Korek ma kilka kilometrów.
11: SK2 News, Rzeszów.
17: Gału Serkis, jest akt oskarżenia przeciwko 3 urzędnikom Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Śledczy ustalili, że Beata IP naruszyła tajemnicę skarbową, nakłaniała inną pracownicę urzędu do nieprawidłowego prowadzenia kontroli wobec właściciela salonu fryzjerskiego. Natomiast Grażyna TC i Jan G przeprowadzili kontrolę nierzetelnie. Grozi im do 10 lat odsiadki. Nowe boiska i park linowy to m.in. pojawiło się w nowym centrum rekreacyjno-sportowym przy szkole przy ulicy Pelczara w Rzeszowie. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.
21: Tu Radio SK 2, minęła 11. W tej godzinie odbędziemy podróż muzycznym wehikułem czasu. Opowiem też o pewnej ciekawej propozycji Ministerstwa Zdrowia dla palaczy. A na początek tej godziny muzycznie Anna Jurksztowicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Wielka chwała i szacun dla tego, kto kiedyś skutecznie powiedział: ten papieros będzie moim ostatnim, i tego się trzyma do tej pory. Za nami ostatni Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. No bo wiadomo, jak to jest z tym rzucaniem palenia. Jest to szalenie ciężka rzecz, ale też i wychodzi na zdrowie. A Ministerstwo Zdrowia szykuje nowy program, w ramach którego osoby palące ponad 20 lat będą mogły totalnie za darmo i bez skierowania zrobić sobie tomografię płuc, żeby sprawdzić, czy tam wszystko gra. No i chodzi oczywiście o to, żeby wykryć jak najszybciej, jeśli coś nie gra. No i ogólnie myślę, że to się palaczom naprawdę opłaca. Jeśli ktoś od 20 lat puszcza z dymem równowartość dobrego samochodu, no to przynajmniej swój przegląd techniczny będzie miał w gratisie.
1: SK2.
2: Zapominając

0: Wehikuł czasu.
1: W tym wehikule czasu będzie trochę matematyki, bo przed nami wielki hit od zespołu 2 plus 1, zresztą bardzo, bardzo często coverowany przez różnych artystów, i zespół Sixteen, i Robert Janowski, a nawet Jania Rusowicz nagrała swoją wersję, a mówimy oczywiście o Iście w stronę słońca.

0: Co było, to było. Nie ma co drążyć, jak wiadomo. O tym Kasia Sienkiewicz przekonuje w swoim solowym singlu. Były momenty. Tak wam gramy w Radiu SK 2. U nas tylko najlepsze polskie hity. Jeszcze przed południem Kasię usłyszymy też w duecie ze swoim bratem, bo przed nami Kwiat Jabłoni, Messiah i Robert Gawliński.
1: SK 2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK 2.
2: Ale ten czas zasuwa.
3: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK 2 singiel w Tommy Graj.
2: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
3: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
2: Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju. Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
15: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędriny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: to będzie ostatnia reklama.
20: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: To nie ja i diwa polskiej sceny muzycznej, co też mówię, z pozytywnym przekazem. Żadna to uszczypliwość z mojej strony. Pani Edyta Górniak swoim talentem i osiągnięciami jak najbardziej się broni. A kto wyjdzie obronną ręką ze starcia Świątek Linet na French Open, przekonamy się już niebawem. Dziewczyny po godzinie 12 powinny pojawić się na korcie. Tutaj Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
9: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
14: I po reklamie.
1: Do końca dnia w regionie padać nie powinno. Do końca dnia i chmury, i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie dziś maksymalnie 20-21 stopni. W nocy od 9 do 10 kresek, jutro 19. Przewaga chmur i tu już niewykluczony deszcz. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
14: Jest 12, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Premier apeluje o uspokojenie nastrojów do prezydentów Polski i Ukrainy, a jednocześnie mówi o niepokojącej decyzji Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz szefa rządu do ostrego zgrzytu między Warszawą a Kijowem. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego, dlatego że nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA.
15: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę.
14: Premier dodał, że decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną.
15: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
14: Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że ta decyzja ukraińskiego prezydenta to tlen dla rosyjskiej propagandy. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie, w wielu polskich miastach, o referendach odwoławczych mówi się coraz głośniej. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzczyk.
16: Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
17: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje. No także w Kielcach.
16: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Radny Koalicji Obywatelskiej Michał Piasecki zarzuca opozycji unikanie odpowiedzialności.
18: Nie swoimi rękami, a ja zachęcam, żeby i robić to pod szyldem opozycyjnym.
16: Marcin Stępniewski z Klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
19: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
16: Sama prezydentka deklaruje, że do ewentualnego referendum podejdzie z pokorą.
14: Czas na polski pojedynek w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Zdecydowaną faworytką Iga Świątek.
20: Zwycięstwo Magdy Linet nad Igą Świątek na paryskiej morsce byłoby gigantyczną sensacją.
14: Ocenia Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu. Dodajmy, to już 8 polski pojedynek singlowy w historii tenisowych wielkich szlemów.
21: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał, usterki skontrolowali ponad 14 tysięcy kierowców. To podkarpaccy policjanci, którzy wczoraj prowadzili przez cały dzień na drogach województwa akcję Trzeźwość. Wpadło 17 kierowców, 3 odpowie za przestępstwo, pozostali za wykroczenie. Jasło doczeka się nowego dworca kolejowego. W tym roku mają ruszyć prace. W budynku znajdzie się poczekalnia i toalety, a obok parking na kilkadziesiąt samochodów. Będą zmiany w kursowaniu rzeszowskich MPK-ów, to od jutra podczas trwania triatlonu. Szczegóły na ztm.rzeszów.pl.
0: Minęła 12. Możecie już powoli gdzieś tam w pracy odpalać sobie zakładkę z wynikami na żywo French Open, bo niebawem rozpocznie się mecz Igi Świątek z Magdą Linet, a my gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Muzycznie na początek Ania Wyszkoń, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Wiesz, to był hit szkolnych korytarzy. Paula, od dziś. Takie polskie hity wczesnych lat 2000. Gramy wam w Radiu SK A2, a on nie od dziś zawodowo gra ludziom na nerwach. No Self kręca w Radiu SK A2.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Danuta Bezgruta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
2: Tak.
3: Biuro
2: tak.
3: Podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
2: To od razu myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
3: A, tak. Czy
2: są już wiadome dokładne godziny wylotu?
3: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
2: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się weźmiemy więcej leków na alergię.
3: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
2: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
3: Obsługa hotelowa.
2: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
3: I państwo, tak czy siak, co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
2: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
3: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
2: No, jeżeli jest taka możliwość, to okej.
3: Dobrze. W tym ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
4: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: Super, świetnie.
1: Dosel wkręca.

0: Za nami w Radiu SK 2, za to spora biało-czerwona armia kibicuje naszym tenisistkom na kortach w Paryżu w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek gra z Magdą Linet. W pierwszym secie panie naprawdę idą punkt za punkt. Mamy 4-3 dla Magdy Linet. W tym momencie bardzo, ale to bardzo wyrównany pojedynek. Bardzo mocno też kibicujemy. Tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Za chwilę Baranowski na naszej antenie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
7: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
17: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
18: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
19: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
20: A jak to wpływa na państwa codzienność?
19: Ciągle coś się nie domyka.
18: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
20: Proszę pana, bo tam są drzwi.
21: Polskone Porta Dere Ercato.
22: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
23: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
24: To będzie ostatnia reklama.
0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: I po reklamie.

0: Ja mam nadzieję, że poznańska publiczność teraz śpiewała przy tym kawałku o Canach. Chodzi oczywiście o Miłość ślepa jest, bo wieczorem bezbłędnie trzeba wyśpiewać wtedy, kiedy Sanach poprosi, żeby śpiewać ze sceny. Dziś kolejny koncert ze wtedy nowej trasy artystki. Sanach zagra wieczorem właśnie w Poznaniu. Na pewno będzie to wielkie, bajkowe show. Tu Radio SK2, przed nami newsy punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
15: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
16: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
17: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
4: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
22: Do końca dnia w regionie chmury i słońce, naprzemiennie padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśnie, średnia 18 na plusie, a odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W nocy 9-10 stopni, jutro około 20 i tu już niewykluczone opady deszczu. Wyjeżdżamy jeszcze na moment na drogi w regionie. W Rzeszowie o tej porze nieco większy ruch na Rejtana, Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Elisa Kuli, a wieczorem będą utrudnienia w związku z przejazdem rolkarzy. Więcej w serwisie za chwilę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
23: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zadecydują najbliższe godziny. Tak służby mówią o ogromnym pożarze lasu pod Warszawą. Polowe Centrum Kryzysowe w Międzylesiu, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem, odwiedził premier Donald Tusk. Szef rządu podał, że z propozycją pomocy zwróciły się władze sąsiednich państw.
24: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów. Słowacy pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować.
23: A opanowanie pożaru zależy od wiatru, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
25: Czekamy na te 4 najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
23: Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu. Tragiczny wypadek pod Kaliszem. Zginął 19-letni kierowca, który uderzył samochodem w drzewo w miejscowości Zbiersk-Kolonia. Na miejscu 4 strażackie zastępy.
26: Doszło do zderzenia pojazdu osobowego z drzewem. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła jedna osoba.
23: Relacjonuje rzecznik kaliskich strażaków Jakub Pietrzak. Przyczynę wypadku ustala policja. Zostajemy przy informacjach z dróg. Autostrada A4 w Mysłowicach jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Krakowa nadal utrudniony. Przypomnę, rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów osobowych i ciężarówki. Ranne zostały 3 osoby. Na miejscu wciąż pracują służby. Do poniedziałku ceny paliw jeszcze niższe niż dziś. Litry benzyny 95 od jutra ma kosztować nie więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł. To spadek o kolejno 11, 10 i 4 grosze względem maksymalnych cen paliw w piątek.
27: SK2 News, Rzeszów.
22: Jał Serhii, z uwagi kierowcy, dziś w Rzeszowie rusza podkarpacki festiwal sportowy. Będzie trochę chwilowych utrudnień w ruchu. O 19.45 na ulicę wyjadą rolkarze. Przejadą m.in. Kopisto, Rejtana, Hetmańską, Cieplińskiego czy Piłsudskiego. Teraz przypomnienie dla mieszkańców Rzeszowa. Bezpłatnie możecie zaszczepić swoje dzieci przeciwko meningokokom. Program obejmuje maluchy, które uczęszczają do żłobka. 5 nowych autobusów trafiło do MKS Jasło, są klimatyzowane z monitoringiem oraz systemem informacji pasażerskiej.
28: 2:30 po 13:00, dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Powiedzcie, jak wam się żyje z waszymi sąsiadami? Jacy są wasi sąsiedzi? Czy może tylko na dzień dobry, czy może nawet tego nie ma? Czy może jak już sobie powiecie dzień dobry, albo udacie się na wspólne sprzątanie garażu, to... I tu postawmy 3 kropki. Bo mnie ostatnio remont, więc wiem, że moi sąsiedzi bardzo cierpliwi, za co serdecznie dziękuję. Gramy na najlepsze polskie hity, BRO na otwarcie tej 10 hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
29: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów.

Mister Zup i mój jest ten kawałek podłogi w Radiu SK 2 w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. A propos kawałka podłogi, to podobno okej, dzisiaj dzień sąsiada, fajnie mieć sąsiada, dobrego sąsiada albo fajną sąsiadkę, ale stawianie zdecydowanych granic, czyli nie wchodzenie w tak zwane ploty, to poprawia relacje. Tak mówią naukowcy, że serio, jak stawiamy granice, to podobno nasze stosunki sąsiedzkie są wtedy dużo, dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo proszę, niech przyzna się ten, kto nigdy z sąsiadem bądź sąsiadką sobie jakichś tam krótkich ploteczek nie ucinał, prawda? 16 po pierwszej na zegarkach, jeszcze 16 po pierwszej na zegarkach, jeszcze jedna ważna kwestia mi się przypomniała.

Odnośnie sąsiedzkich stosunków i to z polskiego podwórka. Podobno, i to zostało zbadane, najczęściej pożyczaną rzeczą od sąsiadów przez lata był cukier, ale ostatnie lata to zmieniły i teraz zdecydowanie częściej prosimy o hasło do Wi-Fi albo o odebranie paczki bądź po prostu otwarcie drzwi kurierowi. No skąd my to znamy? Pięknie płyniesz już teraz w Radiu SK2, a za chwileczkę to Dawid Podsiadło, a za chwileczkę Doda i Pamiętnik.

0: Ależ to jest energia. Kamil Bednarek wybiera się tam, gdzie i my się wybieramy w przyszłym tygodniu, czyli na Festiwal Piosenki Polskiej do Opola. Tam się z Kamilem spotkamy na pewno. Kamil Bednarek i Staff Euforia w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuły czasu.
0: A teraz będzie takie wspomnienie trochę z humorem. Piosenka King Bruce Lee Karate Mistrz od Franka Kimono i to jest jeden z najbardziej kultowych i najbardziej jednocześnie absurdalnie zabawnych hitów z lat 80. w naszym kraju. No właśnie, Franek Kimono, fikcyjna postać stworzona przez aktora Piotra Franczewskiego. Franek był parodią tak naprawdę mody ówczesnej na karate, na disco, na amerykański styl życia, który w czasach PRL-u wydawał się czymś totalnie egzotycznym w Polsce. Piosenka wyszła w 83 roku, błyskawicznie stała się wielkim hitem. Refren znała cała Polska, tekst o mistrzu karate, specjalnie troszeczkę przerysowany, taki wiecie, pełen humoru. Co ciekawe, wielu ludzi na początku nie wiedziało, że to jest żart i traktowało Franka Kimono absolutnie całkiem serio. Niektórzy nawet pytali, czy naprawdę jest mistrzem sztuk walki. Muzykę do tego numeru skomponował Andrzej Korzyński, ten sam kompozytor, który tworzył muzykę do filmów, seriali. Całość była stylizowana trochę na disco, trochę na rap, trochę na klimat rodem z VHS-ów, co sobie za chwileczkę też przypomnimy. A najlepsze jest to, że w czasach PRL-u płyta Franka Kimono sprzedała się w ogromnym nakładzie, mimo że była właściwie jedną wielką satyrą i do dzisiaj King Bruce Lee Karate Mistrz regularnie wraca na imprezach, bo ten numer stał się symbolem szalonej, kolorowej strony lat 80. w Polsce. Niedawno nawet wyszła reedycja tej płyty. My ją wam rozdawaliśmy w Radiu SK 2. Więc no co, moi drodzy, nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Pora odpalić wspomnienia, pora zrobić głośniej. I pora z tym pierwszym raperem z Polski, jak też określany był Franek Kimono, teraz być może trochę pośpiewać.

0: Wszystko jedno, wszystko źle, to Lorde na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale spokojnie, to tylko piosenka, jeżeli ten tytuł miałby jakoś tak dla was brzmieć złowrogo. Słuchajcie, ale tak naprawdę oprócz tego, że dzisiaj mamy piąteczek i za chwilę startuje weekend, to jeszcze trzeba, bo widać na horyzoncie i trzeba się na tym skupić, mówię o dobrych rzeczach, które w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu albo mamy, znaczy na pewno mamy krótszy tydzień w pracy i w szkole, albo dużo krótszy, jeżeli jeszcze piątek, 5 czerwca, u was jest dniem wolny. Czyli w przyszłym tygodniu pracujemy mniej, odpoczywamy więcej. No i jak wam też wspominałem, my, SK2, jedziemy do Opola na 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Będziemy stamtąd dla was nadawać specjalny program. To 5 czerwca dokładnie będziemy gościć w naszym specjalnym SK2-dwójkowym studio opolskim gwiazd. Będziemy gościć was, mam nadzieję, naszych słuchaczy. Będziemy wspólnie się cieszyć, przeżywać cały festiwal i mam też nadzieję, że jeżeli wy w Opolu osobiście nie będziecie, to będziecie oczywiście czuć atmosferę tego festiwalu, słuchając SK2. Za chwilę muzycznie u nas piątkowo Kasia Kowalska i Pieprz i Sól.
1: Autopromocja.
2: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Grime.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer.
4: Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
8: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: I po reklamie.

0: to Rezerwat i Zaopiekuj się mną w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity punktualnie o 14:00, najświeższe newsy, potem zaraz będziemy grać kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, ale też po 14:00 skąd to się wzięło i dzisiaj w tym cyklu powiem wam, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Dzisiaj latamy wszędzie, dzisiaj to jest takie normalne, takie powszechne, takie dostępne, a nie zawsze tak było. Kiedyś to wszystko musiało się zacząć.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej.

0: Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
5: Padać w regionie do końca dnia nie powinno. Do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle 18 na plusie średnio. I temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. W nocy 9-10 stopni, jutro około 19-20 kresek. Tu już niewykluczony deszcz. Przypominam o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
6: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocjonujący polski mecz na paryskich kortach. Iga Świątek wygrała w trzeciej rundzie French Open. Tenisistka z Raszyna wygrała z Magdą Linet 6-4 i 6-4. W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk. Dodajmy, Iga Świątek wygrała French Open już 4 razy. Lepiej, gdyby prezydent wziął za telefon i zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz wicepremiera, szefa MONU Władysława Kosiniaka-Kamysza do ostrego zgrzytu na linii Warszawa-Kijów. Karol Nawrocki zaproponował odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego, dlatego że nadał on jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Trudno budować relacje przy tak nieodpowiedzialnej decyzji Kijowa, ocenia wicepremier Kosiniak-Kamysz.
7: To jest nie do przyjęcia. Jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran.
6: Mówi szef MON, podkreśla jednak, że polsko-ukraińskich relacji nie buduje też propozycja prezydenta.
7: Ja uważam, że lepiej by zrobił prezydent Nawrocki, gdyby zadzwonił do prezydenta Zełenskiego i powiedział, że fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją i że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna.
6: A w sprawie odebrania orderu Orła Białego kapituła odznaczenia zbierze się 8 czerwca. Przypomnijmy, członkowie UPA byli odpowiedzialni za rzeź wołyńską. W Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. To reakcja m.in. po tragedii w Płonnej, gdzie drapieżnik zabił kobietę. W tydzień na terenie gminy Baligród i Solina udało się złapać 8 niedźwiedzi. 7 z nich otrzymało specjalną obrożę telemetryczną, 1 otrzymał chip. Teraz pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska będą monitorować przemieszczanie się niedźwiedzi.
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Jałusarki z do 10 lat odsiadki grozi 41-letniemu mieszkańcowi powiatu sanockiego, a to za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli marihuanę, amfetaminę oraz mefedron, łącznie prawie 180 gramów. Do tego wagę i sprzęt do porcjowania i pakowania. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Oficjalnie otworzono odnowiony budynek Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ten przy ulicy Jałowego jest najstarszym obiektem uczelni na terenie miasta. W ramach pracy zamontowano m.in. zewnętrzną windę i odnowiono wnętrze.
8: 2 minuty po godzinie 14:00. Mamy dla Was kolejną dziesiątkę najlepszych polskich hitów. Wiadomo, jeden po drugim. Zaczyna Sylwia Wiśniewska numerem 12 łez, potem Ryszard Rynkowski będzie Michał Szczygieł. Będzie tegoroczny hymnem męskiego grania. A skąd to się wzięło w tej godzinie? Ja Wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie. Niby używamy, korzystamy, latamy na wakacje, a nikt się nie zastanowi, skąd się to wzięło i co było na początku. No, to od dzisiaj będziecie wiedzieć. Nie dziękujcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
9: No to gra.

0: zasięgu twego wzroku to Goja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. A lubicie czasami swój wzrok podnieść do góry i popatrzeć sobie na samoloty? Jeżeli tak, to posłuchajcie teraz, bo skąd to się wzięło, ja wam opowiem, skąd się wzięły samoloty pasażerskie.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ta historia zaczęła się tuż po tym, jak ludzie w ogóle nauczyli się latać. 1903 rok dokładnie. Wtedy bracia Wright wykonali pierwszy udany lot samolotem, ale nikt jeszcze nie myślał o wakacjach all inclusive. Początkowo samoloty służyły głównie wojsku i do przewozu poczty, a pierwszą regularną linię pasażerską uruchomiono w 1914 roku w Stanach. Lot trwał około 20 minut. Na pokładzie mieścił się tylko jeden pasażer. Bilet kosztował równowartości dzisiejszych kilkuset złotych, więc było to raczej luksus doświadczenie niż taniej City Break. Prawdziwy boom przyszedł po II wojnie światowej. Technologie wojskowe zaczęto wykorzystywać cywilnie, a na niebie pojawiły się większe, szybsze maszyny, jak chociażby legendarny Jumbo Jet, czyli Boeing 747. Ten model totalnie zrewolucjonizował podróże, mógł zabierać setki pasażerów na raz, a sprawił też, że latanie stało się dostępne dla zwykłych ludzi, nie tylko dla bogaczy. W Polsce jednym z symboli lotnictwa pasażerskiego był radziecki samolot Il-62, używany przez polskie linie lotnicze LOT. W latach 70. był nazywany powietrzną limuzyną PRL-u, bo dla wielu Polaków sam lot samolotem był wtedy wydarzeniem życia. Co ciekawe, podczas pierwszych rejsów pasażerowie dostawali na pokładzie prawdziwe obiady, podawane na porcelanie, a stewardesy i stewardzi byli traktowani niemal jak gwiazdy. No to ja wam w takim razie w weekend życzę wysokich lotów, niezależnie od tego, w jak dosłownym tego słowa znaczeniu do tego podejdziecie i do interpretacji tego określenia. Lady Punk, kryzysowa narzeczona muzycznie już teraz.
1: Skąd to się wzięło?

0: ale to jest numer, co? Aż się łezka wokół kręci, bo pewnie u niektórych obudziły się jakieś konkretne wspomnienia. Ja się wcale nie dziwię. Warius Manx i Ruchome Piaski, to jest Teska 2. Tak zamykamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz Lambery i Ostatni Most. 15 będzie za 21 minut. Słuchajcie, co będzie w poniedziałek? No oprócz tego, że znowu do pracy i znowu do szkoły. Chociaż w tej szkole to powinno być trochę lżej, dlatego że w poniedziałek będzie Dzień Dziecka. A ten Dzień Dziecka z nami ze Teską 2 zaczyna się trochę wcześniej, może już dzisiaj. Słuchajcie, jeżeli pamiętacie Toy Story ze swojego dzieciństwa, z czasów tak zwanych za dzieciaka, a teraz sami jesteście rodzicami, to koniecznie pokażcie dzieciom niesamowity świat zabawek z Toy Story i pokażcie SK Toy Story Radio, które już czeka na was w aplikacji naszej eskowej i na sk.pl. Oczywiście do tego świata zabawek możecie zajrzeć, ależ tam cudowna muzyka czeka z bajek i filmów Disneya. Do tego oczywiście my, jeszcze prezenterzy Radia SK i Radia SK2, wcielający się w postacie zabawek. Mieliśmy przy tym niesamowitą zabawę, przygotowując to wszystko dla was, więc teraz możecie posłuchać wy i wasze pociechy. SK to History Radio, to wszystko w aplikacji eskowej, no i na sk.pl, więc tam śmiało i na sk2.pl możecie śmiało zaglądać. To co? To umówieni, że spotykamy się w pokoju pełnym zabawek?
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dlatego nie

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
8: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brookbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
9: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.
13: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.

0: Mrozu i napad. Mam nadzieję, że weekend za chwilę zrobi napad na wasze nastroje. Jeżeli są złe, to je podreperuje. Jeżeli są dobre, to je utrzyma aż do końca niedzieli. Tego wam życzę. To jest K2, gramy najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie i co na naszym podwórku.
1: Reklama.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
13: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
14: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Castorama!
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
20: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: W Rzeszowie wzmożony ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Lisa Kuli. Postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Powitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. No i bus pasy obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Niekoniecznie patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozy, to do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno. W nocy od 9 do 10 stopni, jutro około 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
22: Jest 15, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa. Informację przekazał szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zatrzymany trafił do tymczasowego aresztu. To obywatel Polski. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Ogień w miejscowości Międzyleś pod Warszawą objął blisko 300 hektarów lasu. Sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Na miejscu cały czas pracuje Polowe Centrum Kryzysowe, które odwiedzili dziś premier i szef MSWiA. Ze szczegółami nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy sytuacja jest już opanowana?
23: Sytuacja jest lepsza, ale wszystko zależy od wiatru. Kluczowe będą najbliższe godziny, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
24: Czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana?
23: Na miejscu pracuje prawie 800 strażaków, 400 policjantów, a także WOT i Lasy Państwowe. Walczących z ogniem wspiera lokalna społeczność.
25: Wzmacniamy ich posiłkami. Panie gotują teraz ciepłe posiłki.
26: Zajmujemy się logistyką, cateringiem. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali.
23: Mówili Kinga Sosińska, burmistrz Stanisławowa i starosta miński Remigiusz Górniak. Jak szacuje Straż Pożarna, ogień objął blisko 300 hektarów lasu.
22: Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Już dziś w EC1 startuje festiwal Sea Bloggers 2026. Przez 3 dni do Łodzi przyjedzie około 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju. Dziś między innymi bieg ulicami Łodzi.
27: Zaczynamy o godzinie 16.30 od biegu z Moran Club. Będzie bieg ulicami miasta, będzie można troszeczkę poznać bliżej Łódź. Startujemy z EC1.
22: Mówi Kamila Cruz z Sea Bloggers. W programie również panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Wstęp na piątkowe wydarzenia jest bezpłatny. Impreza potrwa też w sobotę i niedzielę.
28: SK2 News, Rzeszów.
1: Jałuserki za ponad 630 litrów nielegalnego alkoholu zatrzymała podkarpacka skarbówka. Wpadł kierowca, który kilka butelek wiózł w aucie. Mundurowi przeszukali więc jego dom, mówi Edyta Chabowska z podkarpackiego KAS.
29: Podczas przeszukania zabezpieczyli ponad 113 litrów gotowych wyrobów alkoholowych oraz 520 litrów półproduktów.
1: Do tego aparaturę oraz butelki do rozlewu. Dziś wieczorem będą utrudnienia w Rzeszowie powodem night skating, czyli nocny przejazd rolkarzy. Trasy będą zabezpieczać policjanci.
0: Jeżeli wy do 16 w pracy, to jeszcze niecała godzina wam została. Jak do 17, to niecałe dwie. Bo to 2,5 minuty po 15 na zegarkach w tym momencie. Kolejne najlepsze polskie hity już mam przygotowane i gramy. Taka nagroda muzyczna dla nas. Niech ten tytuł będzie właśnie dla ciebie i dla ciebie. Górą ty! Golec Orkiestra BDS i Grom. I tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

17 po 3 to jest K2, u nas najlepsze polskie hity ONI, drzwi, za chwileczkę Ignacy, czekam na znak, a jako że piąteczek, jako że weekend już na otwarciu, to przydałaby się jakaś pozytywna, optymistyczna informacja, prawda? No to od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, czyli jest taniej, jest spadek. 98 6,63, olej napędowy 6,34 w stosunku do piątkowych cen, tych dzisiejszych, ceny spadają. To jest dobra tendencja i mam nadzieję, że kierowcy się cieszą i mam nadzieję, że weekendowe wojaże mogą być śmiało planowane.

0: Demono, Kamień jak Samit. To jest TSK2, u nas najlepsze polskie hity w piąteczek. Jesteśmy tak rozkołysani, zaraz Miro i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Będzie też duet Kuba i Kuba, będzie też perfekt. A teraz jako, że 29 minut brakuje tylko do godziny 16, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: Tragiczne odkrycie w Suchej koło Strzelec Opolskich. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli dwa ciała, to 90-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. To jedno z największych przejęć narkotyków w zachodniopomorskiem. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie i handel narkotykami środkami odurzającymi. W akcji zabezpieczono blisko 40 kg mefedronu. Czarnorynkowa wartość tych narkotyków to blisko 2 miliony złotych. Zatrzymany trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: bram.
1: Perfekt. Z pięknych czasów z Grzegorzem Markowskim na wokalu. Raz po raz straszą nas, tak wam gramy w SC2. A, nawet się trochę zrymowało. Może to mogłaby być kolejna zwrotka tego numeru. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Małgorzata Ostrowska, a 16 za 18 minut.
2: Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Ale ten czas zasuwa.
5: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
4: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
3: Gorąca Polska 20.
5: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
4: Łukasz Zduńczyk.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama. 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
15: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz
0: zwaga cię, promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Ja wam to mówię, ja wam taką myśl wysyłam muzyczną razem z zespołem T Love, I Love You. To SK2, u nas najlepsze polskie hity, zaraz 16 w piątek, 29 maja. O 16 będą newsy, potem będzie Monika Brodka, będzie Lady Punk, będzie Sarah James i będzie Jarząbek. Jarząbek nie muzycznie, ale wiadomo, że z kolejną prawdą.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek, pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
15: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
16: Wzmożone ruchy we ścisłym centrum Rzeszowa na Chopina, Targowej, na Różewicza oraz Wierzbowej, do tego na Powstańców Warszawy, Kopisto i Piłsudskiego. Postoi dzieje to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo Rondo Pobitna. Taka sama sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. No i buspasy obowiązują jeszcze do godziny 17.30, przypominamy. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia chmury i słońce naprzemiennie padać nie powinno, w nocy od 9 do 10 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
18: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej w rękach polskich służb, został zatrzymany pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz obcego państwa. Te informacje przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a my łączymy się z naszym reporterem, który zna szczegóły, Bartosz Łojewski na linii. Bartku, co wiemy na teraz?
19: Z informacji przekazanych przez szefa MON wynika, że do zatrzymania doszło 27 maja. W rękach służb Polak, pracownik polskiej grupy zbrojeniowej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Na razie nie wiadomo jednak, o który konkretnie zakład PGZ chodzi. Sąd okręgowy w Poznaniu zdecydował już o 3-miesięcznym areszcie dla zatrzymanego. Za szpiegostwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia.
18: Są nowe informacje od śledczych w sprawie podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Prokuratura ma już opinię po badaniach toksykologicznych 57-latka.
20: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia.
18: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Przypomnę, poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Po krakowskim referendum inicjatorzy znów odbierają dziesiątki wiadomości od mieszkańców. W ubiegłym roku stowarzyszenie SOS Wrocław dwukrotnie próbowało zebrać podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Jacka Sutryka. Powodów do dymisji tylko przybyło, mówi radny Piotr Uchle.
21: Dostajemy bardzo wiele zapytań o to, czy Wrocław będzie jeden z tych miast, który pójdzie śladem Krakowa. Żadne z przyczyn, które stały za dwiema poprzednimi próbami odwołania Jacka Sutryka razem z otoczeniem, nie ustały, przeciwnie, przyszły dodatkowe nowe.
18: Jak zaznacza, ewentualne trzecie podejście wymaga jednak perfekcyjnego przygotowania. Przeciwnicy prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka zarzucają mu m.in. niespełnianie obietnic wyborczych.
22: SK2 News, Rzeszów.
16: Michał Serkis. Ponad 85 milionów złotych trafi do rzeszowskiego obszaru funkcjonalnego z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Pieniądze otrzyma 11 gmin, które postanowiły połączyć siły i wspólnie realizować inwestycje. Powstaną na przykład nowe strefy rekreacji w Terliczce, Jasiące i Nowej Wsi, tężnia solankowa w Czarnej, monitoring w Chmielniku i Lubeni, a w Łańcucie odnowiony zostanie staw browarny. Będą zmiany w kursowaniu rzeszowskich MPK-ów, to już od jutra podczas trwania triatlonu. Szczegóły na zt.rzeszów.pl.
0: Monika Wrotka, na początek tej godziny muzycznie. Podoba się taki plan? Mam nadzieję, że teraz słyszę. Tak, podoba się tam po drugiej stronie radioodbiornika. Słyszę? No, to dobrze. Lady Punk, podoba się taki plan? No to już za chwilę tacy sami. Jarząbek też będzie oczywiście z kolejną prawdą swoją. Jarząbkową, piątkową. A ja to wszystko zbiorę w całość, bo zagram. Rafał Adamczak.

Brzmi podejrzanie dobrze i właśnie dlatego naukowcy z King's College London postanowili sprawdzić, czy w tej słodkiej przyjemności nie kryje się coś więcej niż poprawa humoru. Wzięli pod lupę teobromina, czyli związek obecny głównie w gorzkiej czekoladzie i sprawdzili, jak ma się ona do tempa starzenia się organizmu. W badaniu przeanalizowano dane ponad 1500 osób z Europy i wyszło, że osoby z wyższym poziomem teobrominy we krwi miały nieco młodszy wiek biologiczny mierzony zmianami w DNA i długością telomerów. Brzmi obiecująco, ale spokojnie, naukowcy od razu studzą emocje. To nie jest zielone światło na tabliczkę czekolady dziennie i życie wieczne. Teobromina może wspierać układ krążenia i delikatnie pobudzać i być może wpływać na procesy związane ze starzeniem komórek, ale to dopiero początek badań, a zależność nie oznacza jeszcze przyczyny, czyli czekolada nie jest jeszcze eliksirem młodości. Choć przyznajmy, jeśli starzenie ma mieć smak czekolady, nawet tej gorzkiej, to chyba wszyscy możemy się z tym pogodzić.

0: Kasia Kowalska, Spowiedź w Radiu SK2. To najlepsze polskie hity, zaraz Mrozu i Witam Bambino. Będzie Phil, będzie Natalia Kukulska, ale już mamy na zegarach 16.30, zatem czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Styżyniec. To niedaleko Białej Podlaskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Na miejscu wypadku pracują służby, trasa jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wjechał elektryczną hulajnogą na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. Był pod wpływem narkotyków. 26-latka z powiatu Kluczborskiego zatrzymała policja. Nie był w stanie wyjaśnić swojego zachowania. Przy sobie miał narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu do 3 lat więzienia. Ogromne kwiaty, owady i pluszowe zwierzęta zdobiły głowy seniorów. Ulicami Bydgoszczy przeszedł dziś marsz kapeluszowy.
2: To miał być motyl. Nie wiem, czy jest motyl. Dziewczyny, piękne kwiaty.
3: Gigantyczny motyl. Widać z daleka.
2: Widać, bardzo mi miło.
4: To jest nasza inwencja kwiatów. Musimy celebrować każdy dzień, jakby był naszym ostatnim, po prostu.
1: A marsz to ważna część senioriady, czyli tygodnia międzypokoleniowego. Były też tańce i wspólne śpiewanie.

0: Piosenka światłoczyła od Natalii Kochulskiej. Taki klasyk w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. My też jesteśmy światłoczuli, więc chcielibyśmy oczywiście więcej słońca, więcej słońca, więcej słońca. Nie wiem, jak będzie ze słońcem w ten weekend, ale podobno kolejny ma być piękny pod tym względem. No i trzymamy synoptyków oczywiście za słowo, żeby to się na terenie całego kraju spełniło. Dawid Kwiatkowski, Café de Paris, już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
5: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Autopremium. Myślisz zaufanie? Mówisz Autopremium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Autopremium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Autopremium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Autopremium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Autopremium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i trofea w SC2. Już za chwilę 17, po 17 Łukasz Duńczyk i po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2, czyli najlepsze polskie hity według was, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk2.pl i ciekaw jestem, którzy wykonawcy, jakie hity dzisiaj zdobędą te wasze właśnie trofea w postaci miejsc, a niech będzie trzeciego, drugiego i pierwszego.
1: Reklama.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
12: Kierowcom w Rzeszowie przypominamy o wieczornych utrudnieniach w związku z night skatingiem. Rolkarze ruszą około godziny 19.45. Utrudnienie spodziewajcie się m.in. we ścisłym centrum, a ruchem będą kierować policjanci. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Ekopisto. Na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie powinno. W nocy od 9 do 10 stopni, jutro około 20-21.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
12: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zarzuty szpiegowstwa i areszt dla pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany 2 dni temu na zlecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa.
3: To jest oczywiście podejrzenie, ale ten zarzut jest na tyle mocny, że sąd postanowił aresztować podejrzanego na 3 miesiące.
12: Mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Materiał dowodowy w tej sprawie, jak przekazał szef MON, zgromadziła SKW przy wsparciu ABW. Wiadomo, że zatrzymany jest Polakiem. Nie mamy informacji, w jakiej konkretnie spółce Polskiej Grupy Zbrojeniowej był zatrudniony. Za szpiegowstwo grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Rosyjski konsul wydalony z Rumunii. To po tym, jak rosyjski bezzałogowiec wleciał dziś do Rumunii, ranił 2 osoby, rozbijając się o blok mieszkalny. Konsul w mieście Konstanca został uznany za persona non grata, przekazał prezydent Rumunii Nikusor Dan. Wiceszef polskiego MONU Cezary Tomczyk przekazał, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami.
13: No niewiele zabrakło, żeby zginęli ludzie. Trwa śledztwo w samej Rumunii. Jak będą wyglądały te kolejne godziny, w dużej mierze zależy od samych Rumunów, bo incydent jest bardzo poważny, powinniśmy go bardzo poważnie traktować.
12: A Rumunia zwróciła się do sojuszników i szefa NATO o szybsze zamontowanie systemów antydronowych. Bukareszt ma szybko podpisać umowę na ich zakup z programu SAFE. Łódź przejmują najwięksi influencerzy, social media i sztuczna inteligencja. Blisko 2,5 tysiąca uczestników z całego kraju weźmie udział w festiwalu Sea Bloggers 2026. W programie są panele, warsztaty i spotkania, między innymi prelekcja Dobre i złe praktyki na Instagramie w 2026 roku. Spotkanie poprowadzi Michalina Pilińska.
14: Jest to też darmowe dla wszystkich, nie tylko dla uczestników Sea Bloggers. Michalina ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o Instagrama, więc tutaj naprawdę będzie można bardzo dużo skorzystać z tego.
12: Początek prelekcji już o 18 w Mediatece Memo.
15: SK2 News, Rzeszów.
16: Jął, Serkis, w Bieszczadach zakończył się pierwszy etap akcji odławiania i obrożowania niedźwiedzi. Przez pierwszy tydzień na terenie gmin Baligród i Solina udało się założyć obroże 7 osobnikom.
17: Możemy tutaj tego niedźwiedzia rzeczywiście obserwować i w sytuacji, kiedy będzie schodził do miejscowości, podejmować to płoszenie.
16: Tłumaczył Sławomir Serafin, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Teraz Jedlicze, bo tam zakończyły się już ćwiczenia policjantów, strażaków i WOT. Scenariusz obejmował atak na rafinerię i miał za zadanie sprawdzenie gotowości służb na zdarzenia kryzysowe.
18: To co? Chyba kończymy, nie? Myślę, że nam już wystarczy. Już się w tym tygodniu napracowaliśmy. Zaczynamy razem weekend, a na dobry początek weekendu gram najlepsze polskie hity. Będzie królowa w tej godzinie na pewno. Maryla Rodowicz, Sanach postawi szampana bezalkoholowego, a na początek Roxy Węgiel. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jesteśmy wolni, możemy iść na weekend, bo już 14 minut po godzinie 17. Elektryczne gitary w Radiu SK 2, gramy najlepsze polskie hity, a jednym z najlepszych polskich hitów serialowych jest oczywiście serial Rancho i jest świetna informacja, słuchajcie, ruszyły próby do 11 sezonu. Wczoraj reżyser Rancho, Wojciech Adamczyk, ogłosił, że trwają próby, że artyści już siedzą razem w studiu i próbują, i uczą się scenariusza, i już niedługo ruszą nagrywki do 11 sezonu tej kultowej produkcji. No i ciekawe, co tam się wydarzy, prawda? Czy Paweł Kozioł był na dwie kadencje prezydentem, bo to już 10 lat od ostatniego sezonu Rancha minęło. Co tam się wydarzyło? Podobno już się niedługo dowiemy, bo premiera Rancha, wszystko na to wskazuje, 11 sezonu jeszcze w tym roku. Także czekamy, trzymamy kciuki, żeby się to jak najszybciej wydarzyło. A w Radiu SK 2 gramy dalej już teraz hit, od którego zaczęła się wielka kariera Sana. SK.

0: I za chwilę też będzie o tańczeniu. Wideo w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczną podróż w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W Radiu SK2 codziennie od rana do wieczora odświeżamy stare polskie hity. Takie numery, które znają pokolenia, których zawsze przyjemnie się słucha. I teraz zabieramy się za hit, który zna po prostu każdy. Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Wszyscy myślą, że taki jest tytuł tej piosenki, a to nieprawda. Wielki hicior Anny Jantar. Mam wrażenie, że ten numer pojawia się na każdym polskim weselu. Wiecie, to jest ten moment, kiedy pary tańczą za sobą wolno, przytulają się, patrzą sobie w oczy, robi się romantycznie. I właśnie wszyscy myślą, że tytuł to przetańczyć. Tańczyć z tobą chcę całą noc, a prawdziwy tytuł tej piosenki to Moje jedyne marzenie. Ten numer powstał w 79 roku. Anna Jantar ze swoją ekipą chciała stworzyć taki amerykański popowy hicior i chyba jej wyszło. No to posłuchajmy, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I ja się mogę założyć, że tak będzie dzisiaj wieczorem na jakimś weselu, jutro też tak będzie. Niektórzy będą tańczyć w objęciach, patrzeć sobie w oczy. Można lubić wesela lub nie, ale zawsze się robi magicznie przy tym numerze.

0: jeden z najbardziej piątkowych numerów, jakie mamy. Dede Negra w Radiu SK2. Tak się właśnie zaczyna weekend z najlepszymi polskimi hitami. A dzisiaj wydarzył się historyczny moment na tenisowym French Open. Pierwszy w historii polski mecz. Magda Linet grała z Igą Świątek. Iga Świątek wygrała 2-0 i awansowała do czwartej rundy. I co ciekawe, za ten awans Iga Świątek dostanie kolejne prawie 100 tysięcy euro. Coś czuję, że Magda z Igą raczej przyjaciółkami już nie będą.
1: SK2. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zabawę zawsze jest marzeń.
6: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
10: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
11: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
12: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
13: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
14: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
15: To będzie ostatnia reklama.
1: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: I po reklamie.

0: Robimy wszystko, żebyście nie stracili energii na piątkowy wieczór. Demono w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a teraz pora się odświeżyć na start weekendu. Naszą antenę przejmują najlepsze nowości, czas na gorącą polską dwudziestkę w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: Mediamarkt.
5: Tylko teraz Franka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
8: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
9: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
12: I po reklamie.
13: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zwołuje spotkanie w Białym Domu, by podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu, przekazał Donald Trump. Prezydent USA chce zwołać spotkanie jeszcze dziś. We wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Mieszkańcy wrócili do swoich domów. W każdej chwili policja może jednak zarządzić ponowną ewakuację. To w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą, gdzie od wczoraj płonie las. Pożar objął już około 300 hektarów. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr. Dogaszanie potrwa z pewnością jeszcze kilka dni. Przyczyny pożaru ustala policja. Jedną z hipotez jest umyślne podłożenie ognia. Jutro finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Piłkarze Paris Saint-Germain powalczą o obronę trofeum. Rywalem będzie Arsenal, który chce po raz pierwszy sięgnąć po najcenniejszy europejski puchar. Pierwszy gwizdek o 18:00.
14: Gorąca Polska 20.
15: Polska 20.
14: Radia SK2.
16: U nas wielki finał tygodnia zaczyna się już teraz i za chwilę się okaże, kto zdobędzie trofeum Radia SK2. Mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów i numery, które dopiero będą hitami. Za chwilę m.in. nowość od Michała Szpaka, coś od Ani Karwan, od Bledki też coś dorzucimy. No i przy okazji sprawdzimy, co tam ciekawego usłychać u artystów. No Oskar Cyms na przykład ostatnio sobie zęba wybił, bo jakoś tak sobie ruszał mikrofonem, uderzył się w ząb i musiał do dentysty jechać, ale teraz jest już w pełnym uzębieniu jakby co. Wiktoria Kida i Oskar Cyms na 20. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: zawsze będzie.
1: Zebrało im się na wspominki, jak to za dzieciaka było, i nagrali o tym piosenkę. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, miejsce 19 listy hitów Radia SK2. A teraz nowość, którą wczoraj osobiście przyniósł do naszego studia Michał Szpak. Wydał hit Maj. Lepiej późno niż wcale, do końca maja jeszcze 2,5 dnia. A o czym jest ten numer?
2: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
1: A czy ten hit będzie trwały? Czy utrzyma się u nas przez wiele tygodni? To już od was zależy. Już teraz gramy Maj od Michała Szpaka. Głosujcie na ten numer w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

Co może być polskim hitem tego lata? Marisa w Radiu SK2, miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki. Marisa do tej pory była w cieniu innych artystów. Pisała m.in. dla Dody. Melodia ta, to jest jej robota. I dobrze, że w końcu napisała dla siebie, bo świat o niej usłyszał. A o tej artystce świat usłyszał w 2018 roku, kiedy wygrała Eurowizję Junior. To oczywiście Roxy Węgiel, która teraz szykuje się do wydania nowej płyty, premiera już w połowie maja, a ostatnio wystąpiła na festiwalu w Sopocie. No i fani byli zachwyceni jej zdjęciami, jaką ona ma formę, jaką ona ma wysportowaną sylwetkę. No i w jednym z wywiadów zdradziła, że bardzo pracuje nad sobą, często chodzi na siłownię. Ale wokalna forma też jest, słuchajcie. Dowód już teraz, proszę bardzo. Roxy Węgiel w duecie z White'em 2115. Chciałam Ciebie więcej. To miejsce 16 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2.

mówi, że to jeden z najbardziej osobistych kawałków w jej karierze, o rozstaniu, o decyzji, która odmieniła jej życie i że to była dobra decyzja. Ania Karwan w Radiu SK2 i miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz słuchajcie, wyciągamy kolejny hicior z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie m.in. hit Dwa Dni, który dobrze sobie u nas radzi, jest wysoko w dzisiejszym notowaniu, nie zdradzam na którym miejscu. A teraz dokładamy kolejny kawałek Bledki, Tańcz. Bardzo piątkowy, bardzo weekendowy, bardzo poprawiający humor. No to jedziemy z premierą.

0: Polska 20.
1: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Mogłaś, mogłam, mogliśmy.

0: Czujecie, jak przy tym numerze fajnie się będzie stało w kolejce przy budce z goframi? Bardzo wakacyjny Gips w Radiu SK2 i miejsce 13 naszej listy hitów to kawałek z najnowszego albumu Gipsa, Nurt. Premiera tego albumu odbyła się dzisiaj i to jest nowe otwarcie w karierze Gipsa, bo on nie tylko rapuje, ale też śpiewa. Z rapu skręca trochę w kierunku popowym. A teraz wystąpił w duecie z Igo. Igo dzisiaj, nie dzisiaj, jutro i pojutrze zagra koncerty na krakowskim Wawelu. A ja was zapraszam do Opola wspólnie z Rafałem Adamczakiem. Posłuchajcie.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
0: Właśnie dlatego nie ma

0: Zakochaj się w polskiej muzyce. Autopromocja.
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
0: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUVy. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
4: Okej, okay, raport wysłany.
5: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
4: Słucham?
5: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
4: O kim ty mówisz?
5: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
4: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
5: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
6: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
7: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
8: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
12: I po reklamie. SK2. SK2. SK2.

Nastawcie się na deszcz, tak jak Lor śpiewa, bo w ten weekend burze przez Polskę będą przechodzić. Ale jest dobrze, nie jest wszystko źle. Weekend przecież się zaczyna, a to było miejsce 11 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. A takiej sytuacji nie było od początku istnienia tego projektu. Po raz pierwszy mamy w tym roku, słuchajcie, dwa hymny męskiego grania. Pierwszy to hit Nareszcie, który już dwa razy był na szczycie gorącej polskiej 20, a teraz mamy drugi hymn męskiego grania, Tańczę. Jest też w internecie teledysk, którego reżyserem został Vito Bambino. On zrobił specjalny casting w mediach społecznościowych wśród swoich fanów, którzy musieli zatańczyć układ, żeby się dostać do teledysku. Teledysk nagrany, hit też nagrany, no i już teraz gramy premierowo na antenie Radia SK2. Drugi hymn męskiego grania w składzie Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Tańczę, fajne trąby tutaj mają. No to posłuchajmy.

0: Metzner, jak Robert Lewandowski z dziewiątką wybiega na boisko gorącej polskiej dwudziestki w tym tygodniu. To jest lista hitów Eski 2, a Metzner ostatnio napisał w mediach społecznościowych krótkie zdanie. Wyczekujcie nowości, czyli nad czymś pracuje, a my odkrywamy dla was najlepsze nowe polskie hity i jak tylko coś fajnego od Metznera wyjdzie, to oczywiście, że my wam to zagramy. A za chwilę gram waszą ulubioną ósemkę tego tygodnia.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia Eska 2. Reklama.
2: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
3: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
4: A jak to wpływa na państwa codzienność?
3: Ciągle coś się nie domyka.
2: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
4: Proszę pana, bo tam są drzwi.
5: Polskone Porta Dere Ercato.
6: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salony Vox. Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
9: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Michał Serkis. Nocny przejazd rolkarz ulicami Rzeszowa już dziś, a rozpocznie on przy okazji Podkarpacki Festiwal Sportowy, mówi Jadwiga Tomaka-Brylińska z Rzeszowskiego Stowarzyszenia Rolkowego.
18: Planujemy trasę około 10 km, łatwą do przejazdu dla dzieci, dorosłych. Jeżeli ktoś umie płynnie poruszać się na rolkach i hamować, to jak najbardziej przejedzie taką trasę.
17: Zbiórka już za kilkanaście minut obok fontanny multimedialnej przy Alei Lubomirskich w Rzeszowie. Start przejazdu o 19.45, po nim jeszcze biegowy minimaraton dla dzieci i dorosłych oraz specjalny pokaz wspomnianej fontanny. Poszczegóły zaglądajcie na stronę internetową i Facebooka rzeszowskiego Night Skatingu.

0: Uwaga, dwa.
1: I już coraz bliżej szczytu, wspinamy się i czas na 8 najlepszych polskich hitów tego tygodnia, ale nowości oczywiście też będą. Dwie rozkręcające się polskie gwiazdy w jednym numerze. Fukaj połączył siły z Liwką, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i zaczynam z wami weekend.
0: Gorąca polska dwudziestka, Radia Polska 2.
1: Na miejscu ósmym panowie, którzy wymyślili sobie idealną pracę, bo odwiedzają swoich fanów w domach, siadają na balkonie i grają ten numer, a fani w zamian za to dają im ciasto. Idealna współpraca. To Kuba i Kuba, stygnie lato. Poczujmy się jak w wakacyjny wieczór.

0: poleciał na Filipiny i wrócił z teledyskiem i z hitem Mrozu w Radiu SK2. To miejsce 7 gorącej polskiej 20. A teraz odkrywamy dla Was kolejną nowość od bardzo mocnego duetu, bo oboje są teraz na fali. Fukaj, przypomnę, współautor Waszego ulubionego hitu 2025 roku. Zabiorę Ci tam w duecie z Vito Bambino. To był numer 1 podwójnej gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I Liwka. Ta dziewczyna, przypomnę, na wokalu pojawia się w kawałkach Taco Hemingwaya. Wystąpiła razem z nim ostatnio na koncertach na PG Narodowym w Warszawie. Znacie ją też z hitu Obejmuje Noce, a teraz dołączyła do Fukaja i razem nagrali bardzo luźny wakacyjny hicior. Chyba zaczął się sezon na nagrywanie letnich kawałków. No i mamy to numer, który nas zachęca do tego, żeby łapać chwilę, żeby odpoczywać. Fukaj Liwka chce więcej. To hymn projektu Enklawa. W ramach tego projektu artyści grają koncerty na ogródkach działkowych. A teraz premierowo w Radiu SK2.
1: Ostatnia noc na Pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: w Radiu SK2. A teraz kolejna nowość. Słuchajcie, mam wrażenie, że granie nowości w dzisiejszym notowaniu jest jak pakowanie walizki na wakacje, bo jest bardzo dużo letnich hiciorów i teraz kolejny hymn projektu Babie Lato. W ramach tego projektu dziewczyny grają na festiwalu Letnie Brzmienia, w tym roku w składzie Bella z zespołu Sorry Boys, Natalia Grosiak z Micromusic i młoda artystka Katia. I to już jest drugi hit promujący projekt Babie Lato. W takim składzie dziewczyny wystąpią w lipcu, sierpniu i wrześniu w największych polskich miastach, a teraz występują premierowo z tym numerem na antenie Radia SK2. Co chcę, to mam. Tak ten numer się nazywa. Nie wiem, jak wam to się kojarzy, ale mi się to kojarzy z takim słonecznym, wakacyjnym porankiem. Już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki w SC2.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę.

daleko stąd. Ona jest teraz daleko stąd. Bardzo wakacyjna bletka w Radiu SK2, która teraz właśnie na wakacjach wypoczywa. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale wiadomo, że to jest gdzieś za granicą. Jakiś egzotyczny kierunek, z tego co widzę na Instagramie. No to są egzotyczne widoki. Jest basen, jest dużo słońca, jest hotel z dostępem do morza. Czyli generalnie smażnik, nic nie robienie, odpoczynek i pewnie all inclusive. A w Radiu SK2 macie all inclusive z polską muzyką, z najlepszymi polskimi hitami. I my teraz otwieramy podium gorącej polskiej dwudziestki. Na miejscu trzecim Wiktor Waligura i jego 4 pory roku.

Jaki to piękny czas, że się weekend zaczyna. Najpiękniejszy moment tygodnia, piątkowy wieczór z najlepszymi polskimi hitami i to gorąca polska dwudziestka. Wiktor Waligura na miejscu trzecim, a na drugim spadający ze szczytu po dwóch tygodniach hymn męskiego grania. Ja się

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: My od początku wiedzieliśmy, że jak taki skład zrobi wspólny numer, to musi być hicior i jest. Zalia, Vito Bambino, Igor Herbut, czyli hymn męskiego grania. Po 2 tygodniach na tronie w końcu zrobili sobie przerwę. A teraz czas na wasz ulubiony hymn, hit ostatniego tygodnia. To jest gość wszechstronnie uzdolniony, bo jest znanym aktorem. Kojarzycie go na pewno z ekranu. Zagrał w wielu znanych polskich filmach. To Maciej Musiałowski, który też spróbował swoich sił w nagrywaniu piosenek i dobrze mu to wyszło, bo Flora to tego... To... Wiecie co, to może ja już zagram i nic nie będę mówił, co?
2: Gorąca polska 20 Radia Jacka 2.
1: Po prostu Maciek Musiałowski na miejscu pierwszym. To jest kawałek o młodzieńczej relacji.
3: Dłonie mi

0: świetny aktor i świetny muzyk. Teraz to potwierdził Maciek Musiałowski i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Co o tym sądzicie? Chcecie, żeby na miejscu pierwszym został? Czy może lepiej, żeby spadł? To wszystko w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18, także za tydzień. I to będzie szczególne notowanie, słuchajcie, bo poprowadzę go specjalnie ze święta polskiej piosenki, bo Radio SK2 będzie na festiwalu w Opolu i już w piątek wspólnie z Rafałem Adamczakiem już od godziny 13 będziemy prowadzili program z Opola i będą gwiazdy, będzie się działo na naszej antenie. Warto słuchać Radia SK2 na festiwalu w Opolu i warto też nas obserwować na Instagramie SK2.
1: Gorąca Polska Dwudziestka.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
5: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
6: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
7: Zabawel zawsze jest marzeń.
8: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali pod promie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
13: I po reklamie.

Sorry Boys, w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity u nas 100% polskiej muzy. Ważne przypomnienie dla fanów piłki nożnej. Jutro finał Ligi Mistrzów PSG kontra Arsenal o godzinie 18. Także panowie, to jest dobry moment, żeby wynegocjować oglądanie tego meczu z kumplami. Warto zrobić jakąś strefę kibica. A już teraz w Radiu SK2 romantyk Stachurski o tym, co da swojej dziewczynie, żeby mu pozwoliła ten mecz obejrzeć.

0: Maryla Rodowicz i Krzysiek Zalewski jadą pociągiem razem z nami w kierunku domu. Zaczynamy weekend. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A do waszego przedziału teraz dołącza Antonina van Dessel i ona będzie wam dobrze grała. Co tu będzie ciekawego? Big day w dzień gorącego lata, także już się powoli na wakacje nastawiamy.
1: Reklama.
2: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
3: Let go.

0: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
1: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów, Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL, strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
2: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz. Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Michał Serkis, choć do tej imprezy jeszcze trochę czasu, organizatorzy już poszukują motoryzacyjnych perełek. Mowa o Fitman Paradise w Sanoku, a to właśnie tam będziecie mogli zobaczyć mocno przerobione samochody i porozmawiać z ich właścicielami.
11: Oprócz tych aut na pierwszym miejscu stawiamy ludzi. Stawiamy i zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Tym takim najważniejszym, kluczowym aspektem jest to, że ci ludzie mogą ze sobą poobcować, czyli macie jakby dwa dni możliwości porozmawiania, poznania się z tymi ludźmi, zarówno wystawcy między sobą, ale również zwiedzający, jakby poznać tych pasjonatów, bo przeważnie gdzieś są to ludzie z takim ogromnym bagażem ciekawych historii i doświadczeń.
10: Mówił Konrad Czech, organizator. Impreza w dniach 22-23 sierpnia w Sanoku na torze lodowym.
12: Na zegarach punktualnie godzina 20 w ostatni piątek maja. Tu Antonina Van Dessel, Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity, które na pewno wprowadzą Was w dobry nastrój na weekend. No bo piątek, piąteczek, piątunio, więc odpalamy weekend z najlepszymi polskimi hitami. No to co? Jedziemy!

Big Dave, dzień gorącego lata w Radiu SK2. No i właśnie, gdzie to lato, bo coś pogoda za oknem trochę nam się popsuła i nie przypomina za bardzo tej letniej, no i nawet nie wiosennej. I sprawdziłam prognozy pogody na weekend i one nie są optymistyczne. Ma być deszczowo w wielu miejscach w kraju. Wiecie, deszcz jest potrzebny. No i wiem, że wszyscy mają krzywe minki. Tutaj na radiowych korytarzach wszyscy narzekają, że weekend, że będzie padać. No ale słuchajcie, szukamy plusów. Raz, że deszcz jest potrzebny, a dwa, że wiecie, że jak deszcz popada i będzie w miarę ciepło, no to takie majowo-czerwcowe grzyby, no jak znalazł, więc szukamy pozytywów, jak najbardziej. A my w piątkowy wieczór lecimy dalej z najlepszą polską muzyką w SK2. SK2. I dla wszystkich grzybejarzy, Dominik Dudek, od kiedy jesteś?

0: Wehikuł Czasu.
1: I ach, jaki dobry to był numer T-Love i ich Irish, a za chwilę też bardzo dobry numer. Słuchajcie, klasyk z lat 80. Lombard i ich Gołębi Puch, który jest jednym z największych przebojów polskiego rocka lat 80. Słowa do tego numeru napisała wokalistka grupy Lombard, ówczesna wokalistka Małgorzata Ostrowska, która później rozpoczęła karierę solową, a kompozytorem jest lider grupy, czyli Grzegorz Stróżniak. Numer zadebiutował w 1985 roku, no i szybko stał się wizytówką zespołu. Z numerem było związane też małe avanti, dlatego że Małgorzata Ostrowska, kiedy poszła w karierę solową, nadal wykonywała niektóre numery zespołu Lombard, w tym właśnie Gołębi Puch, a kompozytor toczył boje, no i przez pewien czas Gosia nie mogła śpiewać tego numeru, ale również Mam dość czy Słów na murze. No i właśnie w 2021 roku zapadł wyrok sądu, że wokalistka może bez pytania o zgodę kompozytora wykonywać te numery. Piosenka Gołębi Puch, którą za chwilę usłyszycie na antenie Radia SK2 zespołu Lombard z tekstem Małgorzaty Ostrowskiej, to emocjonalny utwór o trudnym rozstaniu, żalu i bolesnym procesie zapominania. Więc już teraz u nas, nie będę gadać dalej, posłuchajmy po prostu. Lombard, Gołębi Puch w Radiu SK2.

0: To była świeżynka od Macieja Skiby i jego numer Wołam w Radiu SK2. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, czyli człowiek już jest jedną nogą w weekendzie, no a ja jestem jedną nogą w migrenie, niestety. Bo chyba oficjalnie zostałam meteopatką. Brzmi to, jakbym po prostu została jakąś czarownicą. Wystarczy, że ciśnienie zrobi fikołka i moja głowa mówi nie, dzisiaj nie będzie życia i dzień zmarnowany. Więc wszystkim migrenowcom i pogodowym czujnikom w ludzkiej postaci mówię, łączę się z wami w bólu totalnie. Bo kiedyś śmiałam się z tekstów, jak ktoś mówił, że będzie deszcz, bo boli mnie głowa. Dzisiaj kompletnie się z tego nie śmieję. Rozumiem to w 100%. No i teraz pytanie do was, drodzy słuchacze, bardziej doświadczeni. Jakie macie patenty? Co robić, jak żyć i czy da się przeżyć piątek bez zasłaniania wszystkich okien i bez migreny? Czekam na wasze rady na radiowym messengerze. Piszcie i nagrywajcie głosówki, bo to jest coś strasznego. No nie da się tak żyć. A żeby rozkręcić się trochę w ten piątek, za moment u nas muzycznie, bardzo dobrze i w klubowym klimacie Wet Fingers Hi-Fi Superstar w SC2.
1: SK2. Autopromocja.
2: Kiełbasa? Krakowska.
3: Śliwka z Nałęczowa.
4: Rogal Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
6: Konik strzela koń na biegunach.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
10: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
7: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
5: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 21 w piątkowy wieczór w Radiu SK2 Lady Punk, Mała Wojna. A po 21 dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2 oczywiście i na początek Anita Lipnicka, Igo, Agnieszka Chylińska. Także słuchajcie, zapowiada się bardzo dobrze w piątkowy wieczór, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Michał Serkis, Innovation to hasło tegorocznego wschodu kultury Europejskiego Stadionu Kultury. To największy na Podkarpaciu, jeden z najciekawszych festiwali interdyscyplinarnych w Polsce. Czekać na Was będą projekty z dziedzin muzyki, sztuk performatywnych i wizualnych.
6: Będzie bardzo szeroka możliwość wzięcia udziału zarówno w spektaklach, koncertach, warsztatach, jak i w wszelkich formach sztuki dostępnych na przykład w przestrzeni otwartej naszego miasta, więc warto być czujnym, obserwować, bo można się natknąć na ciekawe formy sztuki, właściwie na przykład podczas spaceru.
5: Mówiła Dorota Rachelska, koordynatorka. Impreza rusza 25 czerwca. Szczegółów szukajcie na stronie Strady Rzeszowskiej.
0: I mamy godzinę 21 w piątek 29 maja. Ja nazywam się Antonina van Dessel. Mówię Wam już piątkowy dobry wieczór, weekendowy dobry wieczór, bo zaczynamy weekend, przypominam. No to jest Radio SK2, gdzie gramy Wam najlepsze polskie hity. No i rozmawiamy sobie o tym, co pomaga na migrenę. I Wy mi tutaj piszecie, więc po 21 podzielę się radami dla wszystkich tych, którzy tak jak ja walczą z migreną przy zmianie pogody. Dobry wieczór jeszcze raz i na początek Anita Lipnicka. Jedziemy.

I tak właśnie gramy wam w Radiu SK2 wieczorową porą. W piątek to była Ewelina Lisowska w stronę słońca. Na radiowym messengerze łączą się ze mną wszyscy meteopaci, wszyscy, którzy mają migreny i piszecie mi, jakie macie rady na ten okropny ból głowy, który po prostu, ach, aż głowa pęka. No i słuchajcie, nasza słuchaczka Ania, która mieszka w Rotterdamie i słucha Radia SK2, poleciła mi, żeby jak tylko zacznie boleć, brać tabletki przeciwbólowe i robić zimne okłady i że to bardzo dobrze pomaga. Słuchaczka Paulina też napisała o zimnych okładach, ale żeby kłaść sobie coś zimnego na kark, tego nie próbowałam, a słuchajcie, już kolejna osoba o zimnych okładach, więc koniecznie, myślę, że warto spróbować. Słuchacz Kamil napisał, że warto wziąć ciepłą kąpiel, a słuchaczka Kasia z Torunia napisała, że pomaga zjedzenie czegoś słodkiego, czyli macie różne patenty, no i na pewno będę wszystkie testować, no bo jak żyć? No jak żyć? Z muzyką oczywiście, która jest w Radiu SK2 i ona pomaga najlepiej na migreny, tak słyszałam. A teraz u nas Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię, żeby te migreny wszystkie się wyciszyły.

0: Ale to był dobry numer Mrozu i jego miliony monet. A ja mam pytanie do tych, którzy wychowali się na bajce, w filmie Toy Story. Pamiętacie ten moment, kiedy byliście przekonani, że zabawki naprawdę ożywają, gdy nikt nie patrzy? No to mam dobrą wiadomość. Ten świat właśnie wraca. W aplikacji naszej starszej siostry Radia SK i na sk.pl działa już SK Toy Story Radio. I to wyjątkowa stacja, w której zabawki nadają własne komunikaty, są newsy z podłóżka i alarmy przed sprzątaniem pokoju. Wszystko z okazji Dnia Dziecka i premiery filmu Toy Story 5 Disneya i Pixara, który odbędzie się 17 czerwca. Koniecznie wbijajcie i słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK i na sk.pl. Usłyszycie tam DJ-ów z Radia SK i z Radia SK2. No i może też usłyszycie mnie, panią Lampkę, kronikarkę. Serdecznie zapraszamy. Tam są same hity Disneya i naprawdę mega radio. Pamiętajcie, SK Toy Story Radio. Posłuchajcie, nie tylko dla małych.
1: SK2.
0: A muzycznie teraz w SC2 Zalia i jej Diament w piątkowy wieczór.

Ale dobrze gramy wam w tym Radiu SK2 w piątkowy wieczór. To była Cleo i jej kolory lata. Ja sprawdziłam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada. I to jest taki jedyny dzień w roku, kiedy można legalnie zastanowić się, jak właściwie ma na imię człowiek, który od 5 lat mieszka drzwi obok. Sąsiedzi to w ogóle taka wyjątkowa relacja, bo wiecie o sobie wszystko, ale jednocześnie nic. Nie znacie imienia, ale wiecie, że na przykład w środę była kłótnia, w czwartek przyszła nowa kanapa, a pies boi się odkurzacza, a dzisiaj na obiad to było spaghetti. Może więc tak pomyślałam sobie, że dzisiaj warto powiedzieć sąsiadowi dzień dobry, uśmiechnąć się albo podziękować za odebranie paczki. No bo wiecie, dobry sąsiad jest jak Wi-Fi. Najbardziej doceniasz go wtedy, kiedy nagle go zabrakło.

Na zegarach za moment godzina 22 to była Wiktoria Kida i Księga Żywiołów Oj Dziewczyno. Po 22 SK2 w piątkowy wieczór nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Mysłowic, Kwiat Jabłoni i Manam, więc zostańcie z nami, bo potem playlista jeszcze bardziej rozkręca się na grubo. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się i pa!

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na Magazyn Lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dzięki niemu podkarpackie szpitale są zaopatrywane w krew, a lista potencjalnych dawców szpiku stale się wydłuża. Mowa o zadaniach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz jego oddziałów terenowych, m.in. w Stalowej Woli i Przemyślu. Z dyrektorem RCKiK w Rzeszowie, panią Ewą Zawilińską, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
2: To może na początek, tak w skrócie, na czym polega działalność RCKiK w Rzeszowie i gdzie znajdują się wasze oddziały terenowe?
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry radiosłuchaczom. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ma wiele zadań, ale taką podstawową naszą misją jest zapewnienie samowystarczalności w krew i jej składniki wszystkim podmiotom leczniczym na terenie naszego województwa, a też powiem głębiej, że

wszystkimi dawcami krwi i ze wszystkimi instytucjami, organizacjami, które zrzeszają honorowych dawców krwi. I oprócz pobierania krwi, bo to jest długa droga po zakwalifikowaniu dawcy, sprawdzeniu, czy może być, i to jest bezpieczne zarówno dla dawcy, ten proces oddania krwi, jak i to, że ten składnik, który wytworzymy, będzie bezpieczny dla pacjenta, czyli dla biorcy krwi, to potem właśnie następuje preparatyka, rozdzielanie krwi pełnej, jeśli była pobrana krew pełna i to jest cała droga, wykonanie badań wirusologicznych, bo każdy, kto do nas przyjdzie, ma pobraną krew w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B, C, w kierunku właśnie stwierdzenia, czy nie ma obecności wirusa HIV i wykonujemy badania w kierunku kiły. Oprócz tego każdemu pierwszorazowemu dawcy wykonujemy morfologię, a temu, który przychodzi regularnie, to tylko raz do roku, natomiast pozostałym za każdym razem określamy poziom hemoglobiny i tam są na naszej stronie dokładne informacje, jakie normy mieszczą się w zakresie dopuszczającym do donacji, do oddania krwi. Ale Regionalne Centrum Krwiodawstwa całodobowo przez cały rok wszystkim podmiotom leczniczym wydaje składniki poprzez dział ekspedycji. My nie mamy tam w ogóle wolnego, tylko o każdej porze, kiedy szpital zadzwoni, zabezpieczamy krew. Ale oprócz tego mamy dział farmacji i posiadamy w swoich zasobach czynnik krzepnięcia, który ministerstwo w ramach przetargu zakupuje dla wszystkich pacjentów chorych na hemofilię i zabezpieczamy czynnik krzepnięcia i wydajemy pacjentom, którzy właśnie chorują na hemofilię. Ale zajmujemy się również szkoleniem wszystkich pracowników podmiotów leczniczych uprawnionych do krwiolecznictwa, czyli każda pielęgniarka, która kiedykolwiek będzie brała udział w przetarczaniu krwi, musi przejść kurs dwudniowy z zakresu właśnie leczenia krwią. I taki kurs jest ważny 4 lata. Po 4 latach jest tak zwane odnowienie i przeszkolenie, które ma na celu przypomnienie, odświeżenie, zapoznanie z nowymi, jeśli się pojawią, wytycznymi. Ma to na celu sprawienie, żeby krwiolecznictwo było bezpieczne. W każdym szpitalu musi być powołany, w którym odbywa się przetarczanie krwi, lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią. Również takie osoby muszą u nas przejść szkolenie i co 4 lata mają również szkolenie przypominające. Wszyscy lekarze, którzy skończyli studia, są po studiach, muszą odbyć staż i między innymi mają w ramach stażu szkolenie u nas, więc dla całego województwa zapewniamy szkolenie dla lekarzy stomatologów w zakresie krwiolecznictwa i to jest również u nas. I kolejnym takim etapem jest prowadzenie nadzoru nad krwiolecznictwem i właśnie głównie pani dyrektor do spraw medycznych wraz z zespołem, z działem zapewnienia jakości naszym oraz z działem laboratoryjnym prowadzi kontrolę na oddziałach we wszystkich szpitalach naszego województwa oraz w bankach krwi, pracowniach serologicznych po to, żeby sprawdzić, czy szpitale pracują w oparciu o aktualne wytyczne, czy przestrzegają wszystkich procedur, tych standardowych procedur operacyjnych, które powinni mieć i w oparciu o które powinni pracować. Wszystko to ma na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa pacjentów, dlatego że krew jest lekiem. To jest lek, który przynosi bardzo dużo korzyści, ale jest to tkanka obca, którą łączna, którą przetaczamy pacjentowi, czyli osobie i tak już posiadającej obciążenie z uwagi na schorzenie, które ma. I mogą wystąpić różnego rodzaju powikłania, reakcje związane z przetoczeniem krwi. Dlatego nad tym również prowadzimy nadzór, ale żeby temu zapobiegać albo minimalizować, bo nie wszystkie czynniki da się wyeliminować, to jest właśnie szkolenie, edukacja poprzez szkolenie i sprawdzanie, weryfikowanie, kontrolowanie, czy przestrzegane są te wszystkie procedury, które muszą być zrobione. Oprócz tego współpracujemy z wyższymi uczelniami, bierzemy udział nieraz w różnego rodzaju badaniach i cały czas to, co jest główną naszą misją, dbamy o to, żeby pozyskiwać nowych dawców, dlatego że dawca to jest osoba zdrowa, która ukończyła 18 rok życia,

0: do 65 roku życia. To jest proces ciągły, bo jedni osiągnęli 18, drudzy ukończyli 65 i my musimy wciąż dbać o zasilanie tego zasobu. I tutaj ogromna rola jest wszystkich moich pracowników, w szczególności pracowników działu promocji, ale każdy z nas, bez względu na to, na jakim pracuje stanowisku, musi się w to włączyć po to, żeby zachęcić, uświadamiać społeczeństwo, jak bardzo jest to ważne i uświadamiać, że mimo ogromnego postępu w medycynie jeszcze nikt nie zdołał na taką skalę, jakie są potrzeby, wyprodukować, uzyskać takiego składnika, który przejąłby w pełni rolę krwi i jej składników, które właśnie pacjent otrzymując od drugiego człowieka zdrowego, czyli od dawcy, uzyskuje. Dlatego jest to proces ciągły, poza tym poszczególne składniki krwi mają określoną żywotność. Najkrócej możemy przechowywać poza organizmem dawcy płytki krwi, to jest od 5 do 7 dni w zależności od metody i techniki przechowywania. Natomiast KKC, czyli koncentrat krwinek czerwonych, który jest najczęściej stosowany, on może być przechowywany do 45-42 dni. I teraz jeżeli ten czas minie, no to te składniki niestety musiałyby być zutylizowane. Więc też taką ogromną naszą rolą jest racjonalna polityka, która polega na tym, żeby takiej zdolności przewidywania, no nie możemy co do jednej jednostki, ale widzimy trend, jaki jest w szpitalach, w poszczególnych latach i staramy się nadążać, żeby było zabezpieczone, ale też, żeby nie było za dużo w danym momencie, no bo nie zostanie ona wykorzystana. I na przykład na dzień dzisiejszy mamy bardzo dobre stany krwi. Na naszej stronie jest też taka informacja dla dawców, też żeby nie mylić tego, że ktoś, kto widzi nasze kropelki, to myśli, że takie są nasze stany krwi. Nie. Jest to komunikat, który wysyłamy wizualny dla dawcy poszczególnych grup krwi, której najbardziej teraz potrzebujemy, a jeżeli ta kropelka jest pełna, to znaczy, że stany krwi określonej grupy, jeśli dawca zna, czyli kogoś, kto już był u nas, są na tyle wysokie, że raczej prosilibyśmy, żeby się wstrzymać na kilka dni, czy czasem nawet tygodni, bo ta sytuacja może się zmieniać z tygodnia na tydzień, po to, żeby pobrać tą krew w momencie, kiedy ona będzie najbardziej potrzebna, bo najbardziej bezpieczna i dobra krew to jest ta, która płynie w naczyniach dawcy, bo wtedy nie ma tego okresu ważności, którym my się musimy kierować.
1: A co w przypadku, kiedy nie znamy swojej grupy krwi, a chcemy właśnie zasilić ten nasz rzeszowski bank krwi?
0: To zapraszamy, żeby przyjść do nas i każdy, kto odda chociaż raz krew, zostanie zakwalifikowany. Otrzyma, jeśli powie, że nie ma i zgłosi, że chce, otrzyma bezpłatnie krew kartę, która kosztuje około 100 zł, więc jest to też dla tej osoby informacja, jaką ma grupę krwi, otrzyma wyniki badań, które wykonujemy, no i przede wszystkim też jego stan zdrowia zostanie oceniony pod kątem możliwości bycia dawcą. I to też jest taki bardzo duży korzyść dla dawcy, bo zdarzały się sytuacje, że ktoś przyszedł do nas z zamiarem oddania krwi, przekonany, że jest zdrowy i nawet czuł się dobrze, a okazuje się, że stwierdzono u niego jakieś poważne schorzenia i prosto od nas trafiał na oddział celem leczenia. Więc bycie dawcą pozwala na monitorowanie swojego stanu zdrowia, bo jeżeli ktoś regularnie oddaje krew, to regularnie monitoruje swój stan zdrowia. Dużą też od dawców informacja taka zwrotna jest takie poczucie sprawczości. Myślę, że każdy człowiek ma w sobie taki pierwiastek dobra i każda osoba, która wie, że bezinteresownie uratowała kilka istnień, bo od jednego dawcy mamy i koncentrat krwinek czerwonych i mamy osocze, płytki, jeżeli były pobrane metodą plazmaferezy, aferezy, natomiast jeśli pobieramy od dawcy krew pełną, no to musimy od 4-5 dawców utworzyć jeden preparat, czyli zlewamy płytki i dopiero wtedy powstaje preparat, właśnie koncentrat krwinek płytkowych. I to jest, myślę, że taki duża satysfakcja dla osoby, która wie, że zrobiła coś dobrego dla innych. Daje satysfakcję. Dawcy oddają krew bezinteresownie, wspierając cały system, bo tak jak powiedziałam, bez zdrowego człowieka, bez jego decyzji o oddaniu krwi, czyli bez dawcy, nie byłoby krwi i nie byłoby możliwości zabezpieczenia pacjentów w szpitalu, więc dlatego też z wielkim honorem my podchodzimy, ale też prosimy podmioty lecznicze, które powinny przestrzegać praw dawców i tutaj też w tym zakresie edukujemy i współpracujemy z Narodowym Funduszem Zdrowia, żeby te niewielkie, ale jednak przywileje honorowych dawców w tym zakresie były przestrzegane. Dlatego, że jeżeli dawca został zdyskwalifikowany, ma jakiś problem zdrowotny, im szybciej poza kolejnością ten problem zostanie zdiagnozowany jego i leczenie zostanie zastosowane skuteczne, wówczas on szybko wróci znowu do tego zacnego grona honorowych dawców i będzie mógł pomagać innym. A jeśli będzie czekał w kolejce i to będzie trwało kilka miesięcy, to przez te kilka miesięcy ta osoba nie może oddawać krwi. A zdarza się, że dawcy nas informują, że w szpitalach czy w poradniach nie jest to przestrzegane, albo że inni pacjenci mają do nich pretensje, więc to też jest taka forma edukacji dla społeczeństwa, że jest to bardzo potrzebne, tylko musi spełnić pewne wymagania, czyli przedstawić legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Takie uprawnienia uzyskuje osoba w przypadku kobiet, która oddała minimum 5 litrów krwi, a w przypadku mężczyzn co najmniej 6 litrów krwi. Natomiast jeszcze to, co zyskuje ta osoba, która u nas oddaje krew, jeśli uda się komuś oddać krew, no otrzyma tą krew kartę, chyba że już ją ma, to ta krew karta i to też taka świadomość musi być lekarzy i w naszym województwie nie mamy z tym problemu, że krew karta zawiera opis dwóch i daty wykonania dwóch badań, które wpływają na to, że określiliśmy grupę krwi. To są takie chyba najważniejsze nasze zadania. Oprócz tego też kilka lat temu podjęłam decyzję wspólnie tutaj z moim zespołem, że dowiedzieliśmy się, że wielu pacjentów, zwłaszcza schorowanych, starszych osób, musiało jeździć co najmniej do Warszawy albo jeszcze dalej celem wykonania sztucznych łez z krwi pobranej u tej osoby. To jest na naszej stronie też jasno określone, kto może być, jakie są zasady kwalifikowania i dla danej osoby, która ma problemy, najczęściej jest to właśnie zespół suchego oka, robimy, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, pobieramy materiał i z jego krwi przygotowujemy właśnie sztuczne łzy, więc to jest takie jeszcze dodatkowe nasze zadanie. I myślę, że tu to, co powiedziałam, to edukacja i wspieranie też szpitali w zakresie szkolenia, bo mój zespół organizujemy jako centrum szkolenia takie nieodpłatne dla pracowników szpitali, którzy są zaangażowani w krwiolecznictwo regularnie, ale też czasem się zdarza, że w szpitalu jest potrzeba, więc w ramach dobrej współpracy prowadzimy szkolenia dla konkretnego też szpitala. Poza tym jeszcze jesteśmy jedyną w naszym województwie ośrodkiem, w którym następuje szkolenie diagnostów, serologów i każdy, kto już samodzielnie wykonuje badania w pracowni serologicznej, musi przejść u nas szkolenie zakończone egzaminem i zdać ten egzamin, żeby móc właśnie samodzielnie wykonywać tego typu badania. No, a tym samym jesteśmy ośrodkiem, który, jeśli jakiś diagnosta wykonuje specjalizację, w ramach tej specjalizacji w zakresie transfuzjologii laboratoryjnej mamy możliwość prowadzenia części stażów, które muszą być odbyte właśnie, dużej części staży, które muszą być odbyte w ramach właśnie placówki, jaką jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
1: Jak słyszymy, działalność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest bardzo szeroka, bardzo rozbudowana. Nic dziwnego, że budynek, w którym się teraz znajdujemy, jest tak ogromny, ale wiem też, że na Podkarpaciu mamy również oddziały terenowe. Ile ich jest i w jakich miastach się znajdują?
0: Tak, oczywiście, bo tutaj jesteśmy jakby taką matką, tu następuje cała preparatyka, czyli krew z całego województwa, bądź to z ekipowego poboru krwi, bądź z oddziałów terenowych, jest zwożona każdego dnia tutaj i tu poddawana jest tej preparatyce, rozdzieleniu na poszczególne składniki, o których mówiłam. Ale oprócz tego mamy 8 oddziałów terenowych, rozłożonych w różnych miejscach województwa. Wszystko jest po to, żeby być jak najbliżej dawcy. I tu mamy oddział właśnie w Przemyślu, gdzie oprócz krwi pełnej pobieramy również osocze. W Sanoku również i w Krośnie pobieramy też osocze metodą plazmaferezy. Ale oprócz tego mamy jeszcze oddział w Stalowej Woli, w Leżańsku, w Jaśle, w Dębicy i jeszcze mamy w Krośnie, gdzie już mówiłam, że pobieramy również osocze i to jest 8 naszych oddziałów, z których codziennie kierowcy przywożą tutaj krew, która jest rozdzielana na koncentrat krwinek czerwonych, na płytki i na osocze. Ale oprócz tego mamy zakupione ze środków tu ministerialnych 2 krwiobusy, bo taka jest tendencja na całym świecie, że nie tworzy się oddziałów terenowych, tylko dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości, bo oddział jednak znowu jest oddalony od jakichś miejscowości. Więc tendencja jest, żeby dojechać tam, gdzie albo sami zorganizujemy, albo jakiś organizator nas zaprosi. Muszą być spełnione pewne kryteria, dostęp do prądu. My mamy autobusy, które się samopoziomują, mamy swój agregat prądotwórczy, no ale jednak gdyby była jakaś awaria, dostęp do internetu, woda, bo osoba, która przychodzi do nas, musi umyć sobie zgięcie łokciowe, no ale też dostęp do toalet. I to są takie najistotniejsze wymagania, ale dzięki temu dojeżdżamy do najmniejszych miejscowości i tam możemy pobierać krew i składniki od osób, które może nie mogą dojechać albo nie chcą dojechać. To wtedy już mają blisko siebie i mają mniej możliwości, że tak powiem, wyszukiwania
1: wymówek,
0: ale jest to też forma edukacyjna, bo nasz personel jadąc też każdy chce na swoim miejscu zobaczyć ten krwiobus. To są piękne Mercedesy, w którym w sumie jest cała mini centrum krwiodawstwa, bo jest i gabinet lekarski, i rejestracja, i miejsce poboru krwi. Dostają to samo, co tutaj u nas dawcy, ten ekwiwalent kaloryczny. I jest to też poszukiwanie nowych dawców, dlatego że nam zależy, bo wśród tych nowych dawców, to o czym też zapomniałam powiedzieć, to wyszukujemy też osób, które mają rzadkie fenotypy, bo zdarza się, że oprócz tej grupy głównej, czynnika RH, jeszcze jest bardzo rzadki fenotyp i nieraz w całej Polsce my szukamy, czy z innego centrum, nawet z Pomorza, dzwonią do nas i poszukujemy wśród naszych dawców, czy jest ktoś o takim fenotypie, bo ktoś czeka na taką właśnie krew i to, o czym zapomniałam powiedzieć, bierzemy w ogólnopolskim takim programie udział, gdzie rejestrujemy i wtedy powstał taki centralny rejestr dawców o rzadkich fenotypach. To może uratować ludziom życie, więc poszukujemy nowych, bo tak jak powiedziałam, społeczeństwo się starzeje, część dawców wypadnie, ale też ta demografia mówi o tym i pozwala nam wyciągać takie wnioski, że coraz więcej osób będzie potrzebowało krwi jej składników, a coraz mniej będzie spełniało te wymagania, które są postawione przed honorowym dawcą. I to, co też zawsze mówię, że wcale nie jest łatwo zostać honorowym dawcą. Część osób, które do nas przyszły z zamiarem oddania krwi, no zostało zdyskwalifikowane. I nie dlatego, że ktoś się uparł, tylko dlatego, jak powiedziałam na początku, że ten proces ma być przede wszystkim bezpieczny dla dawcy, czyli tej osoby, która oddaje krew, ale również ta krew, składniki, które pozyskamy, ma być bezpieczna i ma pomóc pacjentowi, który będzie leczony krwią, a nie zaszkodzić mu. Stąd tak bardzo szczegółowy wywiad zbierany jest, ta ankieta, którą dawca musi najpierw wypełnić. No i niestety zdarza się, że są albo czasowe dyskwalifikacje, albo dyskwalifikacje nawet na stałe w przypadku jakichś chorób, które są no niebezpieczne dla tego, żeby tej osobie pobierać krew. Dlatego też dawcy mogą czuć się zaopiekowani. Zdarza się, że ktoś reaguje tak na samo pobranie, że ma omdlenia, ale wszystkie te czynniki, które są możliwe na tym etapie do wychwycenia i do zminimalizowania jakiegokolwiek ryzyka dla dawcy, już nie mówiąc o tym, że pracujemy w oparciu tylko i wyłącznie o sprzęt jednorazowy, że każdy, kto się obawia, że może być u nas zakażony, no to absolutnie takiej możliwości nie ma. Zresztą dawcy widzą nawet, jak my dezynfekujemy miejsce wkłucia, ono się znacznie różni, bo jest dwukrotne, odczekujemy, co jakiś czas robimy badania każdej z osób pobierających, tak zwane badania bakteriologiczne z miejsca wkłucia. Po zdezynfekowaniu sprawdzamy, czy ta procedura była wykonywana prawidłowo, a wszystko to dla właśnie bezpieczeństwa krwi. No i to najważniejsze, oprócz tego, że pobieramy, no to później przechowujemy krew. I tak jak powiedziałam, że 45 dni KKC, 5-7 dni płytki w specjalnych urządzeniach, takich wytrząsarkach, one się muszą cały czas ruszać, no to jeszcze zapewniamy też transport, że do większości szpitali w województwie dostarczamy krew i jej składniki i transportujemy. Mamy współpracę z wszystkimi podmiotami leczniczymi, które zajmują się krwiolecznictwem. No i mają wsparcie, bo tutaj muszę powiedzieć, że pani doktor Bzdek, mój zastępca do spraw lecznictwa, która jest lekarzem transfuzjologiem, w chwili obecnej mam już więcej tych lekarzy, ale tak naprawdę ona zapewnia wszystkim szpitalom i dzwonią czasem i o północy, jak mają wątpliwość, żeby podjąć właściwą decyzję i mają wsparcie z naszej strony. Również pracownicy ekspedycji, którzy całodobowo są, radzą sobie, a wtedy, kiedy już mają jakąś skomplikowaną sytuację, kontaktują się właśnie z dyrektorem do spraw lecznictwa. My jeszcze też staramy się, jeśli szpitale, a proszę o to, co jakiś czas dyrektorów rozwijają jakieś nowe procedury, to dobrze, żebyśmy my o tym wiedzieli, dlatego że to wiąże się na przykład ze zwiększeniem ilości jakichś składników. A to się też wiąże z transportem, bo na przykład krwinki płytkowe wymagają odpowiedniego przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam powiedzieć, o której to jest od kilku lat robimy i nawet inne województwa korzystają. To pozyskujemy, to są w specyficznych chorobach takich onkologicznych, hemaonkologicznych, zwłaszcza onkohematologia dziecięca korzysta z tego. Robimy preparaty granulocytarne, które wymagają odpowiedniego przygotowania i odpowiedniego w ogóle dawcy. To już poszukują najczęściej szpitale, które wśród bliskich tej osoby i na przykład od niedawna też Lublin u nas z tej procedury korzysta. Więc cały czas śledzimy, co jest i to, co możemy, rozwijamy się, nie siadamy na laurach, tylko staramy się dostosować do potrzeb pacjentów. Też to, co wprowadziliśmy i co w części szpitali znalazło zastosowania, a część jeszcze się waha, bo to są droższe składniki, ale to ma naprawdę na celu tylko i wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pacjentów. To prowadzimy od kilku lat inaktywację, jeśli chodzi o osocze i jeśli chodzi o płytki, bo tylko te dwa składniki mogą poddać inaktywacji. To są dodatkowe zadania, to są droższe procedury, ale to jakby minimalizuje ryzyko wystąpienia różnych powikłań, które mogą wystąpić po leczeniu składnikami krwi. No i edukujemy w tym zakresie właśnie szpitale, żeby wiedziały, dlaczego to robimy i że to jest naprawdę potrzebne i myślę, że za kilka lat na całym świecie będzie już obowiązek prowadzenia tego typu dodatkowych czynności mających na celu minimalizację jakichkolwiek przenoszenia czynników chorobotwórczych przez składniki krwi.
1: Wspominała Pani przed chwileczką, że w kilku placówkach na terenie województwa podkarpackiego prowadzicie rejestrację dawców szpiku. Z czego w ogóle pobiera się taki szpik? Kto może zostać dawcą i gdzie może się zarejestrować?
0: Rejestrujemy na terenie i tutaj w Rzeszowie, i wszystkich oddziałów terenowych każdą osobę, która zgłosi się i chce znaleźć się w rejestrze dawców niespokrewnionych, a bardzo dużo dawców, tak jak zawsze mówię, że to są wyjątkowi ludzie z ogromną empatią w stosunku do drugiego człowieka, pytają, więc rejestrujemy potencjalnych dawców szpiku, współpracujemy z ośrodkiem dawców szpiku w Kielcach. Polega to na tym, że osoba, która przyjdzie, to wymagania są, jeśli chodzi o przygotowanie, podobne jak do oddania krwi. Natomiast tu są troszkę niższe, jeśli chodzi o te parametry wiekowe, bo rejestrujemy osoby od 18 do 50 roku życia, ponieważ osoba będzie w tym rejestrze długo, więc już starszych osób nie rejestrujemy. Czasem nawet ośrodek danego ODS skraca tę granicę wiekową. I taka osoba, która jest świadoma i chce zostać, bo może zostać, ale nie oznacza to, że na pewno zostanie dawcą szpiku, wypełnia taką ankietę stanu zdrowia dawcy szpiku oraz kartę zgłoszenia honorowego dawcy szpiku. I w dniu rekrutacji powinna przyjść po lekkim posiłku, odpowiednio nawodniona. My pobieramy tylko i wyłącznie około 10 ml krwi, z której wykonujemy badania te, które wykonuje się honorowym dawcą, a z tą próbkę, która ma być wykonana HLA, przesyłamy do ośrodka dawców szpiku do Kielc i oni wykonują już tę część związaną z określeniem tej zgodności ewentualnej, określeniem HLA, a później gdyby znalazł się biorca szpiku, to zgodności tkankowej pomiędzy dawcą i biorcą. Ta osoba jest u nas informowana i tak powinno być, że zarejestrowanie wiąże się z pewnymi jakby już następstwami tego, że gdyby się znalazł taki potencjalny biorca, czyli osoba chora na hematologicznie, najczęściej to są leczone właśnie, przeszczep dokonywane jest przy białaczkach, taka osoba musi być świadoma, że w każdej chwili może znaleźć się biorca. I gdyby na przykład ktoś planował albo zmienił miejsce zamieszkania, albo jego stan zdrowia się zmienił i już nie mógłby być potencjalnym dawcą szpiku, to jest zobowiązany i proszony o to, żeby powiadomić rejestr, z którego dostanie później informację, że znalazł się na liście tych właśnie niespokrewnionych dawców szpiku, potencjalnych dawców szpiku, po to, żeby nie robić nadziei chorej osobie, że znalazł się ktoś, a potem albo się ośrodek dawca szpiku nie może dodzwonić, albo ta osoba informuje, że zmieniła zdanie. Więc tu jest u nas edukacja i informowanie i taka świadomość tych osób i tu muszę się pochwalić, że mieliśmy już kilka, a może nawet i kilkanaście osób, które i to wcale niedługo po zarejestrowaniu zostały dawcami, kontaktowali się z nami, że mają taką ogromną satysfakcję, że uratowali komuś życie. Często, bo też chcę powiedzieć, że padają pytania, jaka jest metoda pobierania. U nas pobieramy te 10 ml, ale jeżeli by była dawca, byłby zakwalifikowany, to najczęstszą metodą, ale nie jedyną, kiedyś pobierano, nakłuwano talerz biodrowy, teraz najczęściej jest to separacja tych komórek macierzystych z krwi obwodowej, czyli to jest tak jak oddanie krwi, tylko różni się tym, że taka osoba jest najpierw przygotowywana, podawany jest czynnik wzrostu, który powoduje, że te komórki macierzyste przedostają się do krwi obwodowej i z tego już na separatorach są wychwytywane, więc jest to mniej obciążające, bo nakłucie talerza biodrowego to był krótki, ale jednak zabieg w znieczuleniu ogólnym. Dawca otrzymuje też legitymację zasłużonego honorowego dawcy szpiku i z tego różnego rodzaju przywileje ma, ale przede wszystkim jest pod stałą ochroną i taką też sprawdzany stan zdrowia tej osoby i też uświadamianie, że gdyby się okazało, że ten przeszczep się nie przyjął i byłaby konieczność ponownego pobrania, to czy wyraża zgodę i najczęściej te osoby oczywiście wyrażają zgodę, bo czasem jest tak, że trzeba dwukrotnie czy nawet częściej spróbować, żeby organizm podjął akurat właściwą reakcję na ten szpik, który otrzyma, na te komórki macierzyste.
1: Jak często w ogóle można oddawać szpik kostny i jak długo w ogóle dochodzi się do siebie po takim zabiegu?
0: Najczęściej się robi to jeden raz, ale zdarza się tak, że na przykład właśnie mówię, coś poszło nie tak i jest wtedy po raz kolejny ta osoba w jakimś określonym czasie na to nie ma informacji, że to musi minąć, nie wiem, rok, bo to może być w ciągu miesiąca ponownie, jeżeli jest taka potrzeba. I to już lekarz, który kwalifikuje, ocenia stan, bo to też może być tak, że ktoś się zakwalifikował, było super i nawet nie był świadomy, że coś nastąpiło w jego stanie zdrowia niekorzystnego i nie może być, bo takie też sytuacje mają miejsce. Dlatego to już ośrodek, który przeszczepia, ostatecznie kwalifikuje i podejmuje takie decyzje. Ale to, co powiedziałam, najważniejsze, to ta świadomość i zgłaszanie wszelkich zmian związanych z miejscem zamieszkania, z numerem telefonu albo ze stanem zdrowia, albo ze zmianą decyzji, bo ma prawo każdy zmienić decyzję, do czego nie zachęcam, ale wtedy niech poinformuje i jest ta osoba wykreślana z tego rejestru potencjalnych dawców szpiku.
1: Teraz chciałabym przejść do kolejnego tematu, czyli do osocza. W jaki sposób jest ono pobierane, kto może jakby być jego dawcą i gdzie może to zrobić?
0: Osocze jest składnikiem krwi, które stanowi około 55-60% w organizmie człowieka krwi, bo krew krąży około 5,5-6 litrów w każdym organizmie. I teraz najwięcej stanowi osocze. To osocze jest z kolei wykorzystywane tylko w około 15-20% do użytku klinicznego. Tam są jasne wskazania, kiedy można zastosować. Natomiast osocze, jeśli pobieramy krew pełną, to czy my chcemy, czy nie, zawsze go mamy, bo rozdzielając krew uzyskujemy koncentrat krwinek czerwonych, płytki i osocze. I teraz z tego osocza, jeśli pobieramy, i ono może być najdłużej przechowywane, bo do użytku klinicznego może być wykorzystane do 3 lat jeszcze przechowywane u nas, a wszystko, co nie zostało wykorzystane w ciągu tych 3 lat, jeszcze przez 2 lata może zostać wykorzystane na wykonanie z tego preparatu właśnie leków służących do leczenia pacjentów, szczególnie pacjentów chorych na hemofilię, bo z tego pozyskujemy właśnie czynnik krzepnięcia, ale oprócz tego produkowane są albuminy i immunoglobuliny. Także jest ono niezbędne. I teraz jeśli minęło 3 lata, nie wykorzystaliśmy, a tak jak powiedziałam, około 20% w zależności od części Polski, od rodzaju schorzeń, które są leczone w poszczególnych szpitalach, to te nadwyżki w sposób bardzo transparentny poprzez powołanie komisji do spraw sprzedaży osocza przez Ministerstwo Zdrowia przy Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia są ogłaszane i przystępują do tego frakcjonatorzy, czyli firmy, które produkują te leki, o których powiedziałam. Potem ta część leków wraca do Polski w formie właśnie w ramach przetargu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia i wraca do Polski. Między innymi my wydajemy pacjentom w ramach Narodowego Programu Leczenia Hemofilii, chorym na hemofilię. Także bez tego składnika nie byłoby możliwe wyprodukowanie tych leków, o których powiedziałam. To, co jest istotne, to na przykład mamy u nas możliwość pobierania samego osocza też, czyli plazmaferezy, bo tak jak powiedziałam, jeżeli pobieramy krew pełną, to zawsze mamy osocze, a możemy pobrać tylko osocze. Ktoś, kto chce oddawać osocze, może zgłaszać się do nas częściej, oddając osocze, ale można oddać, zwiększyliśmy od czasu pandemii jeszcze dostępność do właśnie pobierania osocza w 3 naszych dużych oddziałach. Pierwszy był Przemyśl, Krosno i Sanok i w tych 3 pobieramy osocze. I to też pozwala nam prowadzić racjonalną gospodarkę krwią, bo tak jak powiedziałam, osocze ma znacznie wyższy czas przechowywania, więc jeżeli mamy jakieś stany krwi określonej grupy bardzo wysokie, to wówczas prosimy, zachęcamy dawcę do oddania osocza i uświadamiamy go, że to jest po to właśnie, że jak on dzisiaj przyszedł, nie chcemy go odesłać, bo akurat mamy wysokie stany krwi określonej grupy, to może właśnie oddać osocze. I to są chyba takie najistotniejsze sprawy, tu dawca musi wyrazić zgodę. Jest różnica taka też, że przy krwi pełnej sam moment pobrania trwa do 10 minut, 8-10 minut, a w przypadku właśnie pobierania osocza bądź płytek, no to jest około 30 do 60 minut, w zależności od tego, czy pacjent jest dobrze nawodniony. Przygotowanie jest to samo, tylko zajmuje trochę więcej czasu i my tutaj staramy się, na przykład czasem wzywamy też, jeśli chodzi o płytki, kogoś na, bo poszukujemy płytek określonej grupy, to jest poza kolejnością przyjmowana ta osoba, dlatego że pilnie potrzebujemy, ten zabieg trwa długo, nie każdy może oddać osocze i płytki, nie każdy też chce tyle czasu poświęcić, więc to też zawsze prosimy o zrozumienie dla tej osoby ze strony innych dawców. Także osocze jest niezbędne i jest, że tak powiem, efektem pobierania, czy byśmy chcieli, czy nie, to pobierając krew pełną, mamy pobrane osocze. Stąd też są czasem nadwyżki, no bo nie da się od razu wyłączyć danego dawcy, a nam najbardziej jednak zależy też na koncentracie krwinek czerwonych, stąd też większość pobieramy krwi pełnej, żeby nie blokować dawcy, ponieważ po krwi pełnej 2 miesiące musi pełne minąć, żeby mógł dawca ponownie oddać krew. W przypadku osocza, tak jak powiedziałam, jest to 2 tygodnie i tutaj częściej może ktoś oddawać, dlatego zachęcamy głównie do oddawania krwi, ale jeśli ktoś chce oddawać osocze, może samo osocze, bo ono jest niezbędne do wyprodukowania tych leków, o których powiedziałam.
1: Czy jeśli chcemy oddać krew lub osocze, to musimy się wcześniej zarejestrować, czy zadzwonić, zapisać się wcześniej, czy możemy po prostu przyjść wtedy, kiedy mamy czas?
0: W Rzeszowie jest możliwość zarejestrowania, ale niewielu dawców korzysta, natomiast póki co wszyscy przychodzą i tu czasem stoją w długich kolejkach w czwartki, ponieważ dawcy, który oddał krew, między innymi jednym z przywilejów jest 2 dni po oddaniu bezpośrednio krwi, czyli dzień oddania i następny. Dlatego zachęcamy przez cały tydzień, bo w czwartek, piątek ktoś chce mieć wolny i potem weekend ma wydłużony. No i wtedy są bardziej narażeni dawcy, mimo że my na pełnych obrotach pracujemy i lekarze, i dział dawców. Natomiast do takich się zwyczajowo dawcy przyzwyczaili, że wolą przyjść w czwartek, ale od poniedziałku do piątku przyjmujemy, dlatego zachęcamy, jak ktoś nie chce stać w kolejkach. W środę mamy też popołudniówki, więc można przyjść po pracy i oddać krew. Robimy wszystko, żeby wyjść naprzeciw. Czasem otwieramy w sobotę, jeżeli są niskie stany. Wtedy, kiedy nie ma potrzeby, nie organizujemy jakichś takich dodatkowych wyjazdów, tylko dlatego, żeby właśnie racjonalnie gospodarować krwią. A z kolei w wakacje, kiedy wiele osób wyjeżdża, to zachęcamy do oddania krwi przed wyjazdem, żeby później po powrocie nie było problemu, że zostanie zdyskwalifikowany, bo bardzo często jest tak, że jest około miesiąca dyskwalifikacji z uwagi na zagrożenia, jakie panują na terenie, na którym ktoś przebywał. I tutaj jest bardzo istotne takie śledzenie naszej strony, wsłuchanie się w tego, co my mówimy, współpraca poprzez media nasza, bo wtedy docieramy do dużej grupy potencjalnych dawców i dodawców. Współpracujemy ze wszystkimi klubami, z Polskim Czerwonym Krzyżem, które zrzeszają honorowych dawców, ale też organizujemy wiele takich pogadanek i wyjść na tereny szkoły, uczelni, gdzie są też organizatorzy, którzy nas zapraszają. Wszystko po to, żeby cały czas uzupełniać tą grupę, która już wypada po osiągnięciu 65 roku życia, a w to miejsce, żeby weszli nowi młodzi, którzy będą przez wiele lat oddawali, ratowali życie ludzkie. I tu jest bardzo ważne, że współpracujemy z zakładami. Wielu pracodawców, którzy czasem byli nieprzychylni po jakichś takich przez nas i zapraszaniu ich do udziału w różnych konkursach, ale też współpracy i uświadamianie, stwarzają bardzo fajne warunki tym dawcom. Chętnie wyjeżdżamy też na teren zakładów. To jest dla nas bardzo dużo, ale też i dla tego pracodawcy taka satysfakcja, że włącza się w tą trasę takiej czerwonej nitki, czyli podaje tą kroplę dalej. Tak samo szkoły, które i uczelnie organizują u siebie akcje, biorą udział w tym tym właśnie łańcuchu dostaw, bo od zarażenia w sensie tą ideą honorowego dawstwa kogoś, czyli poprzez dobrych wykładowców czy nauczycieli, którzy tworzą albo kluby, albo grupy, z którymi tu przychodzą, my możemy powiedzieć, że każdego dnia jesteśmy w stanie zapewnić krew i jej składniki do szpitali. Ale to jest zasługa wszystkich tych osób, które wymieniłam w takiej skali globalnej, czyli i prezesów klubów, i niezrzeszonych dawców, ale i pracodawców, którzy sprzyjają honorowym dawcom krwi, uczelnią. To wszystko ma wymiar taki, że nie będzie brakowało krwi, jeżeli będziemy podchodzić w ten sposób. A chcę powiedzieć, że prawdopodobieństwo tego, że będziemy potrzebowali krwi, a tego, że zostaniemy dawcą, jest znacznie większe na korzyść niestety tego, że będziemy biorcami krwi. Dlatego ta idea krzewienia honorowego dawstwa to jest to, co Ministerstwo Narodowe Centrum Krwi regularnie robią, wszelkiego rodzaju kampanie, i to, co my robimy, wykorzystując w pozytywnym tego słowa znaczeniu współpracę z mediami, to ma na celu właśnie edukację społeczeństwa, że krew nie bierze się skądś tam, z jakiejś fabryki, że tylko i wyłącznie poprzez świadomych ludzi, świadomych też swojego zdrowia i zagrożeń, jakie wiążą się z wieloma takimi ryzykownymi zachowaniami, to poprzez tą edukację społeczeństwa od najmłodszych lat możemy zapewnić krew. I Polska jest w pełni samowystarczalna właśnie, jeśli chodzi o krew i jej składniki.
2: W połowie czerwca ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popluskać. I tak w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie Biała Flota nad Soliną, mówi Maria Kubicka-Kudła z podkarpackiego sanepidu.
3: Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach, nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie 2 nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego. Będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. A jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne, kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit sinic, potocznie nazywany zakwitem glonów lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie

0: Polska 2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
0: I po reklamie.